0: Radio Jura.
1: W kalendarzach środa to trzeci dzień czerwca. Na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Coraz bliżej wejścia w życie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie poparła porozumienie. A wcześniej prezydent USA Donald Trump groził nałożeniem 25% ceł na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, przypomnijmy, wynegocjonowanej już w lipcu ubiegłego roku. W takim razie, kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych gróźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Tomasz Skory, a co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
4: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
5: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
4: A kiedy to nastąpi?
5: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
4: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Czeka nas sporo nieprzyjemnych niespodzianek, jeśli chodzi o pogodę, ale zacznijmy sobie od temperatury, która w tej chwili panuje w naszym kraju. Najcieplej w Świnoujściu 17 stopni, a najchłodniej w Zakopanem ledwie 8. No, a po pozostałym obszarze powinien pojawiać się wynik dwucyfrowy, choć bliżej dziesiątki niż dwudziestki. Zdecydowanie. A w ciągu dnia pojawiać się będzie coraz więcej chmur. Spodziewamy się wszędzie, właściwie niemal wszędzie, opadów deszczu. Lokalnie także mogą pojawiać się burze. Temperatura powyżej 20 stopni, no ale odczuwalna może być nieco niższa. W niektórych miejscach pojawić może się dość silny wiatr. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Anna Kruszewska, to jest podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Krwawa awantura towarzyska w jednym z mieszkań w Konopiskach skończyła się zarzutem usiłowania zabójstwa. Kryminalni zatrzymali 28-latka, który podczas kłótni brutalnie zaatakował swojego znajomego i ugodził go nożem. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił pod opiekę lekarzy, gdzie walczy o życie. Wszystko wydarzyło się w piątek wieczorem, informuje rzecznik częstochowskiej policji.
10: W piątek przed godziną 23 mundurowi z komisariatu policji w Blachowni zostali wezwani na ulicę Kopernika w Konopiskach, gdzie według zgłoszenia mieszkań miało do

0: pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury, podczas której 28-latek chwycił za nóż i ugodził nim 42-letniego kompana, powodując ranę kłutą w okolicy jamy brzusznej. Następnie, nie udzielając mu żadnej pomocy, razem z 17-letnią partnerką uciekli z mieszkania. Na szczęście sąsiedzi, słysząc w środku nocy odgłosy awantury, odpowiednio zareagowali. Dzięki temu pomoc dotarła na czas i mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
1: Na razie potencjalny sprawca ataku trafi za kraty na 3 miesiące. Prokurator postawił mu zarzuty za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu teraz nawet dożywotnie więzienie.
0: Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 28-letniemu zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie. 17-latka usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Decyzją prokuratora została objęta policyjnym dozorem. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego. Teraz za kratami będzie czekał na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Częstochowie.
1: Informowała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Na lotnisku w Pyrzowicach parkowanie będzie teraz znacznie łatwiejsze. W ramach wielkiego programu rozwoju infrastruktury na lata 2024-32 zakończyła się właśnie kolejna ważna inwestycja. Od drugiej połowy maja podróżni mogą już korzystać z nowo otwartej części parkingu. Teren pomieści dodatkowych 500 samochodów, co jest szczególnie ważne przed wakacyjną kulminacją podróżnych.
2: Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych miejsc postojowych, zwiększając łączną pulę miejsc dostępnych na terenie portu do ponad 7300. Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie, realizowany elektrycznymi busami, które przystosowane są do transportu osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku zakończymy rozbudowę parkingów P1 oraz P5, co wygeneruje kolejnych 1500 miejsc postojowych.
1: Jak podkreśla rzecznik portu Piotr Adamczyk, to kolejny krok w rozbudowie lotniskowej przestrzeni. Docelowo w Pyrzowicach planowane jest powstanie parkingu wielopoziomowego. Prawie 180 worków odpadów mniej na zielonych terenach Częstochowy. Ekologiczna akcja Częstochowa dla Ziemi została oficjalnie podsumowana. Wolontariusze, mieszkańcy i uczniowie wspólnie posprzątali w ramach jej działań Lasek Aniołowski, Park Lisiniec oraz brzegi Warty i Stradomki. Z rzeki okolic wyciągnięto nie tylko tysiące butelek, ale też meble, dywany czy stare akumulatory. Sprzątaniu towarzyszyły warsztaty i gra terenowa dla młodzieży, przygotowana we współpracy z Centrum Usług Komunalnych i Fundacją Myśl Zielono.
3: Czysta Częstochowa zaskoczyła nas wszystkich. Były to 4 wydarzenia, 4 miejsca. Wzięło w tym udział około 300 uczniów szkół podstawowych i średnich. Poza tym też spore grupy przedszkolaków. Bardzo podziwiam pierwsze grupy, które pięknie uczestniczyły w naszym sprzątaniu, mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych. Było nam bardzo miło zobaczyć zaangażowanie, chęć zadbania o nasze środowisko. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z młodych częstochowian. Akcja Czysta Częstochowa to akcja Fundacji Myśl Zielono.
1: Podsumowała dla Radia Jura Beata Stala. Organizatorzy już teraz zapowiadają jesienną kontynuację. Od września ruszą kolejne zajęcia, które nauczą nas, jak dawać produktom drugie życie poprzez upcycling oraz jak unikać popularnych błędów przy segregacji, wrzucając do złych pojemników paragony, lustra czy brudne słoiki. Mamy w temacie poprawnych, ekologicznych zachowań jeszcze wiele do zrobienia.
3: Istnieje problem nielegalnych wysypisk, istnieje problem zaśmieconych wiat śmietnikowych i zauważyliśmy również, że brak jest pełnych informacji na temat tego, jak i gdzie oddawać elektroodpady, tekstylia i jak poprawnie segregować. My wszyscy mamy wiedzę na temat ochrony środowiska, wiemy o tym, że musimy dbać o nasze otoczenie, ale nie wiemy, jak to zrobić. I to, co nam przyświeca, to dewiza taka, że małe, codzienne decyzje mogą sprawić duże zmiany.
1: Fundacja Myśl Zielono chce zaszczepić właściwe postawy najmłodszym, a plenerowe akcje przynoszą często o wiele lepszy skutek niż nawet najlepiej poprowadzona szkolna lekcja z przyrody.
3: Wyjście poza mury szkolne w piękne okoliczności przyrody jest bardzo fajnym wydarzeniem dla dzieciaków. Poza tym nasze akcje polegają nie tylko na sprzątaniu, ale dzieje się dużo więcej innych rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają.

0: dzieci do zabawy. Sprzątanie polegało na tym, że każda grupa miała przydzielony teren, na którym były ukryte zagadki i quizy. Więc nie było to tylko zbieranie śmieci, ale również nauka poprzez zabawę. Od września planujemy zorganizować spotkania, na których dzieci będą mogły uczyć się o poprawnej segregacji.
1: Mówiła w naszym studiu Beata Stala z częstochowskiej Fundacji Myśl Zielono.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Nowy system zniżek i ulg w Częstochowie wreszcie nabiera realnych kształtów. Zyskuje też nowych użytkowników, informuje nas Urząd Miasta. Po wcześniejszych, nie do końca udanych próbach miasto oficjalnie ruszyło z programem Często Plus. Nowa karta mieszkańca, która weszła w życie 2 marca, ma ostatecznie przekonać częstochowian, że warto tu mieszkać i rozliczać podatki. Zachęcać ma coraz bogatsza oferta dla posiadaczy kart. Ilu ma dzisiaj miejski program?
3: Z karty mieszkańca korzysta już blisko 2300 osób. Kartę mogą trzymać osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały. To system benefitów i zniżek przygotowany dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, który łączy miejskie usługi, ofertę partnerów oraz wygodne rozwiązania dostępne w aplikacji mobilnej. Obecnie karta wydawana jest zarówno w wersji elektronicznej, dostępnej w aplikacji Często Plus, jak i w formie tradycyjnej karty fizycznej, którą można odebrać w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Miasta Częstochowy. Co ważne, korzystanie z programu jest całkowicie bezpłatne.
1: Karta mieszkańca już obejmuje tańsze bilety do instytucji kultury, ulgi na obiektach sportowych, a docelowo także zniżki w komunikacji miejskiej, opłatach parkingowych czy w prywatnych firmach, mówi Tomasz Jamroziński. Z darmowej karty mogą skorzystać osoby zameldowane w Częstochowie, a także studenci, młodzież do 26 roku życia i wychowankowie placówek opiekuńczych.
3: Program obejmuje również szereg dodatkowych grup. Są to m.in. dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcy i dyrektorzy tych placówek, mieszkańcy całodobowych placówek pomocy społecznej, absolwenci naszych uczelni do roku po ukończeniu studiów, a także młode osoby objęte programem Ulga dla Młodych. Z karty mogą korzystać również dzieci, których rodzice lub opiekunowie spełniają warunki programu. Co istotne, karta mieszkańca dostępna jest zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców spełniających wymagane kryteria.
1: Samorząd liczy, że popularność nowej karty mieszkańca będzie rosnąć, tym bardziej, że zwiększyć ma się docelowo katalog usług oraz kolejne grono osób, które karta obejmie swoimi benefitami. Decyzje zapadną jeszcze w czerwcu.
3: Już wkrótce katalog osób uprawnionych zostanie rozszerzony. Po najbliższej czerwcowej sesji Rady Miasta o kartę będą mogły ubiegać się również osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia. Program Często Plus zapewnia dostęp do zniżek i ofert przygotowanych przez miejskie instytucje oraz partnerów prywatnych. Obejmują one m.in. kulturę, sport, rekreację, usługi zdrowotne, gastronomię i lokalny biznes. Celem programu jest także wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Miasto kończy również pracę nad kolejną ważną funkcjonalnością realizowaną wspólnie z MPK.
1: Urzędnicy liczą na duże zainteresowanie, które realnie zintegruje mieszkańców z miastem. Mieszkańcy szczególnie czekają właśnie na możliwość kupowania poprzez program Często Plus biletów na autobus i tramwaj. Mają też pojawić się dzięki karcie dodatkowe bonusy, dodaje Tomasz Jamroziński z biura prasowego w częstochowskim magistracie.
2: Twoje sprawy.
1: Dyplomem kierunku lekarskiego, ale też inżyniera kusi przy nowej rekrutacji Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza. Właśnie otwiera drzwi dla przyszłych studentów i do budowania przyszłej kariery. Mariusz Osera, teraz o naborze na studia.
4: Od czerwca ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki. Na kandydatów czeka około 60 zróżnicowanych kierunków, od niezwykle popularnej psychologii, farmacji i kierunku lekarskiego po kryminalistykę czy filologię. Uczelnia stawia na nowoczesność, oferując studia dualne, zajęcia po angielsku, a także międzynarodowe staże, informuje rzecznik Uniwersytetu Marek Makowski. Przyszli studenci mogą liczyć na odpowiednio wyposażone laboratoria, własne planetarium oraz przyjazną kameralną atmosferę w akademickim gronie. Co ważne, wszystkie formalności można w dzisiejszych czasach załatwić bez wychodzenia z domu. Zapisy na studia odbywają się w systemie internetowym, potrwają do 13 lipca. Szczegóły oraz pełen harmonogram znajdziecie na stronie rekrutacja ujd.edu.pl.
5: Pięknie witamy, pięknie się kłaniamy. To jest nasze środowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry. Ja już na posterunku.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Trzeci dzień czerwca w kalendarzach. Przed nami, przynajmniej dla niektórych, długi weekend. Trzeciego dnia czerwca swoje imieniny świętują Leszek, Kevin, a także Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Trzeciego dnia czerwca mamy Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir-Vivre i Dzień Dobrej Oceny. Dzień, czy będzie miał dobrą ocenę, to się okaże pod koniec, choć na razie pogodowo nie wygląda. Szczegóły prognozy za kilka chwil. Słońce wstało dzisiaj 18 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić 11 minut przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 30 minut.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Początek dnia w Częstochowie całkiem miły i sympatyczny, ale nie skończy się to dobrze. Po południu synoptycy zapowiadają już opady deszczu, a także możliwe lokalne burze. No i potem już jak się rozpada, to padać będzie do jutrzejszego popołudnia. Dopiero późnym popołudniem w czwartek i wieczorem zrobi się bardziej pogodnie. W piątek też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Takie zjawiska każdego kolejnego dnia mogą się pojawiać. Będzie ciepło dzisiaj, w 26 stopni nawet w najcieplejszym momencie dnia. Zamelduje się na termometrach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek, a przed południem jeszcze Maja Chwalińska na ustach całego tenisowego świata. No tak, jej mecz właśnie się o tej godzinie ma rozpocząć. Będziemy trzymali rękę na pulsie wydarzeń. Jak tam nasi reprezentanci piłki kopanej? Zdaje się, też jakiś meczyk się nam szykuje. A saga z panem Robertem wciąż trwa. Gdzie zagra pan Robert? Nowy gracz pojawił się na horyzoncie, tym razem Fenerbahce Stambuł. No, ale to też wszystko jakoś tak nie wygląda, żeby miało być sfinalizowane. Panu Robertowi spokoju życzymy, wam również w ten piękny środowy poranek. Czy będzie piękny? No, prognozy na razie nie są zbyt optymistyczne.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Czujesz? Pachnie Gruzją.
3: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
3: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
3: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
3: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przyszła wiosna, śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
4: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
4: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
4: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
5: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek. Patrzyłem na prognozy pogody, no i taki pogodowy przekładaniec będzie nas czekał w kolejnych dniach. W Polsce długi weekend pogodowo może być niespokojny. Zapytałem znajomego, co na to? On, ha, ha, ha, ja sobie wylatuję na Maltę. No i dobrze, gdziekolwiek się wybieracie, zabierzcie nas ze sobą. Na pewno już za chwilę mamy dla was ciekawą propozycję, pojawią się nasze wiadomości. Warto wiedzieć, co dzieje się wokół nas.
1: W wiadomościach o 7 powiemy m.in. o wchodzącym dziś w życie obowiązku jazdy w kasku dla młodych cyklistów i o kolejnej próbie sprzedaży historycznego gmachu przy ulicy Księdza Popiełuszki w Częstochowie. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
7: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
6: O!
7: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
6: www.furnipol.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie.

0: 25 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Quest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: W kalendarzach środa to 3 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy na wiadomości.
8: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynamy od drogowej rewolucji, która wchodzi w życie właśnie dzisiaj. Od 3 czerwca młodzi rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek jazdy w kaskach. Słoneczna pogoda sprzyja brawurze, a policjanci z regionu ponawiają apele o rozsądek, bo drastycznie przybywa wypadków z udziałem jednośladów, ostrzega młodsza aspirant Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
9: Odnotowujemy dużą liczbę potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i wzajemny szacunek na drodze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, ograniczyć prędkość i obserwować otoczenie, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apel kierujemy również do pieszych oraz użytkowników jednośladów. Przed wejściem na przejście dla pieszych warto zatrzymać się, upewnić, że kierowca nas zauważył i dopiero wtedy bezpiecznie wejść na jezdnię.
8: Mądrowie przypominają, od dziś kask dla nastolatków to już nie jest kwestia wyboru, ale obowiązek prawny.
10: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
8: Co dalej z historycznym gmachem przy ulicy Księdza Popiełuszki w Częstochowie? Dawna siedziba Miejskiego Zarządu Dróg od 7 lat świeci pustkami. Miasto po raz kolejny próbuje wystawić ten budynek na sprzedaż. Dotychczasowe próby zakończyły się fiaskiem. Dlaczego ta położona w centrum nieruchomość wciąż nie może znaleźć nowego właściciela? Temat śledzi Mariusz Osyra.
11: Władze przekonują, że to jedyna szansa na uratowanie zabytku, bo fundusze muszą teraz iść na inny priorytet, jaki ma samorząd, tak zwaną przędzalnię przyszłości w obrębie Starego Miasta. Pomysłowi ostro sprzeciwia się jednak opozycja. Radni PiS nie chcą sprzedaży dawnego budynku MZD, a wcześniej katowni służb PRL. Widzieli tam Centrum Pamięć i Wolność. Ten projekt jednak się nie ziścił. Alarmują, że prywatny inwestor może zniszczyć historyczne powojenne wnętrza kamienicy. Decyzja na razie nie zapadła. Po burzliwej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta, uchwały i decyzje w sprawie sprzedaży budynku radni odłożyli na później.
10: Więcej na radiojura.pl.
8: Choć to dopiero początek czerwca, ruszają już oficjalne zapisy na 8. edycję Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą. Impreza w gminie Miedźno odbędzie się 30 sierpnia na dystansie 10 km. W tym roku na trasie masowo mają wystartować także służby mundurowe. Zgłoszenia przyjmowane są online, do czego zachęca organizator Michał Zarębski. Wydarzenie poleca Radio Jura.
10: Radio Jura poleca.
8: I jeszcze na koniec mamy dla was coś wyjątkowego. Koniecznie zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku. Możecie tam zobaczyć, jak wygląda częstochowski ratusz w całości zbudowany z klocków. To niezwykłe dzieło zaprojektował i ułożył Jakub Wójcik, który odwiedził nasze studio, by pochwalić się swoją konstrukcją. Detale robią ogromne wrażenie. Sprawdźcie to sami na profilu Radia Jura. A na naszej antenie już teraz najnowsza porcja wiadomości z kraju i ze świata.
12: Mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
13: Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość budynków nie ma dachów i okien.
14: No ja mam wrażenie, że straciłam, że nie będzie tak samo. Straciłam większość. Chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
15: Pierwszą noc, no, noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek no, remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, jest, to będzie długa droga, tak?
12: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez gminną komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. Prawo i Sprawiedliwość już zdecydowało o wystawie Michała Drewnickiego, swojego radnego, w wyborach na prezydenta Krakowa.
13: PiS apeluje też do Konfederacji, by poparła ich kandydata. Za to w koalicji wciąż nie wiadomo, czy będzie wspólny kandydat, czy też każda z partii tworzących rząd wskaże kogoś innego.
12: W Faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, jak dziś wygląda przedwyborcza lista kandydatów na nowego prezydenta Krakowa?
16: Z dnia na dzień się wydłuża i końcówka wakacji, bo wtedy odbędą się wybory, może być niezwykle emocjonująca dla mieszkańców Krakowa. Największa partia opozycyjna już wybrała.
17: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
16: Przedstawiał kandydata rzecznik PiS Rafał Bochenek. Koalicja Obywatelska na razie zajęta jest porządkowaniem swoich struktur w Małopolsce. Pozostali koalicjanci zgłaszają swoich ludzi, nie deklarując, czy będzie to kandydat partii, czy całej koalicji.
18: Widzimy, że dzisiaj szyld partyjny to nie jest główna determinanta. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedniego kandydata, który najpewniej tak z Łukaszem Gibałą powalczy.
16: Mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka z PSL, a to właśnie Łukasz Gibała jest pewniakiem w walce o fotel prezydenta Krakowa, choć oficjalnie nie potwierdził startu. Zgłosili się już za to były prezes NIK Marian Banaś, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, były radny Sławomir Pietrzyk popierany

0: Do jutrzejszego popołudnia. Dopiero późnym popołudniem w czwartek i wieczorem zrobi się bardziej pogodnie. W piątek też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Takie zjawiska każdego kolejnego dnia mogą się pojawiać. Będzie ciepło dzisiaj, w 26 stopni nawet w najcieplejszym momencie dnia zamelduje się na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Środowy poranek, ale ile motywacji i dobrego humoru na półmetku tygodnia.
0: No, bo to początek weekendu, dla niektórych długiego.
4: Na wspólny poranek zapraszają Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
4: Dzień dobry.
5: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I od dawna to wiem.
1: To wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i sprawdzamy, co tam horoskop nam dzisiaj przynosi.
2: Zodiakalny baran słucha nas uważnie. Dziś warto zaufać swojej intuicji, bo podpowiedzi rozwiązanie problemu, który od kilku dni chodzi ci po głowie. Wkrótce możliwa miła niespodzianka lub spotkanie, które poprawi ci zdecydowanie humor.
1: Skorpion, ktoś może pozytywnie zaskoczyć się swoim zachowaniem, dlatego nie oceniaj zbyt szybko. To dobry dzień na rozmowy o planach i sprawach, które odkładałeś na później.
2: I jeszcze strzelec, a tutaj energia będzie dopisywać, więc wykorzystaj ją do działania zamiast siedzieć w miejscu. Los sprzyja spontanicznym decyzjom. Jedna z nich może okazać się strzałem w dziesiątkę.
3: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Jeśli dziś nie będziecie mogli znaleźć kluczyków do samochodu, nie szukajcie, bo przecież dziś światowy dzień roweru, czas przewietrzyć dwa kółka.
0: No chętnie, chętnie, zwłaszcza, że na jednym miejscu parkingowym dla samochodu zmieści się aż 20 rowerów.
1: A w Holandii jest ich nawet więcej niż ludzi. Średnio na jednego mieszkańca przypada 1,3 roweru. Rower jest tam prawdziwym członkiem rodziny.
0: A wiedzieliście, że pierwszy rower nawet nie miał pedałów? Trzeba było odpychać się nogami od ziemi. Ja widziałem, że takie ciągle jeżdżą.
1: Tak? No tak. O tak. No wiesz, to takie dla najmłodszych. Chyba, że ty taki masz, Marek.
0: No nie.
1: No, też ruch, też aktywność. A dokąd nasi słuchacze dziś śmigają na rowerach? Do pracy, do sklepu? Może na dłuższą wycieczkę? Jeśli macie ochotę napisać, to oczywiście formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
5: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
12: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
13: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: 26 stopni nawet mogą pokazać termometry w najcieplejszym momencie dnia w Częstochowie. Do tego poranek dość pogodny, a po południu niestety przybywać będzie chmur. Może również zagrzmieć. Deszcz jak się rozpada, to padać będzie do jutrzejszego popołudnia. Tak wynika z zapowiedzi synoptyków i w kolejnych dniach też coś tam się zawsze mokrego może pojawiać. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro 23 stopnie, 22 w piątek, 23 w sobotę, a w niedzielę już 26. Widzę, że przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciepły.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To my jeszcze o tych rowerach. Zanim ruszycie na przejażdżkę, mamy ważną informację. Posłuchajcie.
0: Od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia jadąc rowerem lub hulajnogą elektryczną muszą obowiązkowo nosić kask.
1: A jeśli młody rowerzysta wyjedzie bez kasku, mandat może dostać nie tylko on, ale przede wszystkim rodzic lub opiekun.
0: No, 100 zł to jeszcze pół biedy. Znacznie ważniejsze jest to, że kask może uratować zdrowie, pamiętajcie.
1: Więc dziś smarujemy łańcuch, pompujemy koła, ale do obowiązkowego wyposażenia dopisujemy jeszcze kask. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Dziś Światowy Dzień Roweru, więc myśl dnia nie może być inna.
1: Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz poruszać się naprzód.
0: To Albert Einstein oczywiście. No to co? Byle do przodu. A przed nami wiadomości. Zapraszamy.
2: Program Top Mama dla ciężarnych nie działa w żadnym szpitalu. O tym u nas za moment. W wiadomościach o 8 powiemy też o zatrzymaniu złodzieja paliwa z powiatu pajęczańskiego i o oświadczeniu zawieszonego prezydenta Częstochowy w sprawie prokuratorskiego śledztwa. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.blotardeveloper.pl.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
9: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
8: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
9: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
8: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
8: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: www.cyr-projekt.pl.
11: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
12: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
11: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
12: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
11: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
12: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
11: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
16: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.
1: Dziś środa, to trzeci dzień czerwca, na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynamy od głośnej sprawy z sąsiedniego powiatu pajęczańskiego. Tutejsi kryminalni zatrzymali 25-latka, który okradał ciężarówki. Złodziej wpadł w nocy na stację paliw w gminie Sulmierzyce, gdzie wywiercił dziury w zbiornikach zaparkowanego tira. Jego łupem padło 550 litrów oleju napędowego oraz 160 litrów oleju hydraulicznego. Paliwo zaczęło masowo wyciekać na ziemię. Policjanci dzięki rozpoznaniu środowiska namierzyli sprawcę. To mieszkaniec gminy Żąbek. Wąśnia. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Właściciel ciężarówki wycenił straty na 12 tysięcy złotych. Zatrzymanemu 25-latkowi grozi teraz do 10 lat więzienia.
19: Wiadomości Radia Jura.
2: Teraz Częstochowa i sprawa zawieszonego prezydenta miasta. Krzysztof Matyjaszczyk opublikował wczoraj wieczorem oświadczenie, w którym odniósł się do publicznej debaty związanej z prowadzonym przeciwko niemu śledztwem. Do wpisu dołączył postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach podtrzymujące odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd wskazał, że na tym etapie postępowania nie dopatrzył się przesłanek uzasadniających zastosowanie takiego środka. Śledztwo w sprawie nadal trwa. Całe oświadczenie Krzysztofa Matyjaszczyka mamy na naszej stronie.
19: www.radiojura.pl.
2: Częstochowa na 3 dni stała się stolicą polskiej nauki. Wszystko za sprawą uroczystego zjazdu konferencji rektorów uniwersytetów polskich, którego gospodarzem jest Uniwersytet Jana Długosza. Wyjątkowe spotkanie szefów najważniejszych uczelni w kraju rozpoczęło się w poniedziałek. Mariusz Asyra.
20: Obok władz organizacji bierze w konferencji udział pełniący obowiązki rektora częstochowskiej uczelni profesor Bogusław Przywora. Szefowie 21 uniwersytetów klasycznych z kraju rozmawiają o najważniejszych wyzwaniach dla polskiego szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury. Co ważne, nasz uniwersytet w Częstochowie, choć status ten posiada od niedawna, już aktywnie współdecyduje o kierunkach rozwoju akademickiego w skali Polski. Tradycja tych spotkań sięga 1989 roku i jest odpowiedzią na europejskie standardy edukacyjne. Konferencja trwa do 3 czerwca.
19: Sport w Radiu Jura.
2: Częstochowska Orka rozbija bank medalowy na kolejnych pływackich zawodach. Ogromnym sukcesem młodych pływaków z naszego regionu zakończyły się ostatnie starty i w regionie, i w kraju. Prawdziwą sensacją okazał się występ 10-letniej Julii Rajczyk z UKS Orka podczas Mistrzostw Śląska w Siemianowicach Śląskich. Nasza zawodniczka popłynęła tam po 4 złote medale.
21: Przygotowania nie były łatwe, ale tutaj są Mistrzostwa Śląska. Na przykład tak jak byłam na zawodach, to przegrałam z dziewczynką o 20 tysięcznych. To się też o dotknięcie liczy.
20: 4 złote medale. Różne konkurencje.
21: Tak. To był 100 klasyczny, 50 klasyczny, 100 zmienny i 50 dowolny.
20: Zaprzyjaźniłyście się, mimo tego, że jest rywalizacja?
21: Tak. No te dziewczynki w pierwszej trójce, piątce, to są koleżanki.
2: Wielkie brawa dla Julii, gratulujemy. No i czekamy na kolejne sportowe emocje za sprawą pływaków z UKS Orka Częstochowa. I to wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
22: Porażka rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama.
23: Jak ustalił nam Michał Dobrołowicz, mimo hucznej inauguracji w lutym, wciąż programu nie uruchomił ani jeden szpital w Polsce.
24: A właśnie program Top Mama miał zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których oddział położniczy został zlikwidowany.
22: Michał z nami w porannych faktach. Dzień dobry.
24: Tak, dzień dobry.
22: Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
24: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bez porodówek.
25: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy. Było rzeczywiście jeden z ośrodków ciała, ale na odmiany nie spełniał wymogów, bo jeszcze odległość była bliska.
24: Program zostaje, czy może wycofać?
25: Na razie nie, no zostaje jako pewna opcja.
24: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie. Placówki, w których porodów jest mniej, dostałyby pieniądze tylko wtedy, gdy na najbliższy oddział położniczy jest na tyle daleko, że transport tam byłby ryzykowny. To na razie jednak tylko pomysły. Szczegóły mają być zaprezentowane pod koniec czerwca.
22: Znacznie trudniej będzie pozbyć się punktów karnych podczas szkoleń organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
23: Nowe przepisy dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego weszły dziś w życie, zatem sprawdzamy w praktyce, jak działają. Michał Krasoń, Michale, dzień dobry.
26: Dzień dobry.
23: Przypomnijmy, co konkretnie się zmienia?
26: Kierowcy nie mogą zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, niebezpieczne wyprzedzanie czy wykroczenia wobec pieszych. W takich przypadkach ukończenie szkolenia nie pomoże już w redukcji punktów karnych.
27: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakichś ulg, tak jak inni te polscy obywatele, którzy stosują się do polskiego prawa, jeśli chodzi o ruch drogowy.
28: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
26: Mówili mi o poranku warszawscy kierowcy. Możliwość redukcji punktów pozostanie natomiast w przypadku mniej groźnych wykroczeń, takich jak niektóre błędy związane z oznakowaniem, parkowaniem czy sygnalizowaniem manewrów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: 26 stopni nawet mogą pokazać termometry w najcieplejszym momencie.

0: i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
3: Środowy poranek to jeszcze nie wakacje, trzeba wystawić kilka ocen, zwłaszcza, że to dzień dobrej oceny.
4: No to mam nadzieję, że na koniec ocenicie ten dzień dobrą oceną.
3: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
3: Zapraszamy.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pierwsza lekcja niedawno się rozpoczęła. Przygotujcie tak dzienniczek, wyciągamy piórnik, bo dziś w kalendarzu mamy coś, no co kiedyś wywoływał u nas albo dreszczyk emocji, albo zimne poty. Dzień dobrej oceny.
0: To ja od razu zgłaszam mi przygotowanie.
1: Ja wiedziałam, że tak będzie właśnie, man. Wiedziałam. Ale wiesz, ode mnie masz bardzo dobry, za tą pyszną kawkę o poranku, to na pewno. No, ale nie chodzi tylko o stopnie w dzienniku. Psychologowie twierdzą, że pozytywna ocena, pochwała działają na nasz mózg jak nagroda pieniężna. To tak jakbyś znalazł stóweczkę w starej kurtce. Wiesz, dobra ocena dla siebie, no i dla innych też. Aha, dobra, ja ci dałam piątkę. Za co wystawiasz mi dziś celujący? Zastanów się.
0: No pięknie wyglądasz.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Zabrzu, a dokładnie w kościele świętego Józefa, trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, nowej wersji kultowego hitu z lat 80. z Henrym Cavillem w roli głównej. To ten pan, który zagrał Wiedźmina, no albo Supermana.
0: A przedstawiciele parafii uspokajają, że życie religijne toczy się normalnie, tylko nabożeństwa zostały tymczasowo przeniesione do dolnej krypty. Wyobraź sobie jednak to zaskoczenie. Gdybyś pomyliła drzwi, idziesz na poranną mszę, a tam Henry Cavill z mieczem ćwiczy scenę walki.
1: No, wyobrażam sobie. No chwilowo trudno byłoby się skupić na modlitwie, nie ukrywam. No myślę, że na takiej mszy frekwencja byłaby rekordowa.
0: A tak swoją drogą, ktoś widział już Henry'ego na mieście? Może między ujęciami wpadł na rola desk luzkami?
1: Kto wie, w końcu nawet Nieśmiertelny.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Flamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
17: Ciśnienie w Częstochowie w miarę stabilne. Biometr niestety jest nie najlepszy. Wiatr na razie słaby i miarkowany z południowego wschodu i południa. Po południu niestety te podmuchy będą silniejsze, bo też niewykluczone, że pojawi nam się burza, ostrzegają synoptycy. Tak więc planując dzisiejszy dzień, miejcie to na uwadze.
14: Sponsor. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Środa Wyporanek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Mówi się, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale Serena Williams, 44-latka, uznała, że jeszcze nie czas na pożegnania i po 4 latach wraca na kort.
0: Naprawdę? No, myślałem, że ten rozdział już jest zamknięty.
1: No nie, legendarna tenisistka wystąpi w grze podwójnej podczas turnieju w Londynie. Organizatorzy przyznali jej dziką kartę, więc kibice znów zobaczą ją w akcji.
0: A my przypominamy, że w akcji zobaczymy Maję Chwalińską na korcie w Paryżu w meczu ćwierćfinałowym. Start o 11:00. Trzymamy kciuki. Muzyka wybrana dla
2: Ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515-660-031.
10: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
11: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
12: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Trzeci dzień czerwca to środa. My sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1939 roku otwarto tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie.
0: W 1969 Elton John wydał swój debiutancki album Empty Sky.
1: A w 1994 telewizja polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No proszę, to już kawał historii.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy Was na najświeższe informacje. Zostańcie z nami.
2: W Radiu Jura o 9 o fatalnym stanie nawierzchni DK-91 w północnej części Częstochowy. Poza tym ostrzeżenie ratowników przed brawurą na Zalewie Porajskim. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Po reklamie.
1: To już 9 na zegarach, a my zapraszamy Was na kolejną porcję wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Mamy fatalny stan nawierzchni DK91 w północnej części Częstochowy. To obecnie jeden z największych problemów lokalnych, szczególnie przy nowym i przebudowanym odcinku Alei Wojska Polskiego na dalszym miejskim biegu tej trasy. Narzekania na głębokie ubytki i nierówności płyną z wielu stron. Kiedy zatem można spodziewać się tam drogowców? O planach naprawczych mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi-Sosnowska.
15: W miarę możliwości finansowych miasta staramy się jakieś cząstkowe remonty robić w stronę rzeczywiście północnej części miasta. W ubiegłych latach udało nam się pozyskać trochę środków z subwencji państwowej, gdzie część odcinków drogowych na północ było zrobionych. Myślę, że w miarę możliwości, jeżeli pojawią się jakieś środki zewnętrzne, będziemy po prostu krok po kroku pewne odcinki realizować, no bo nie ukrywam, że to wymaga dosyć sporych nakładów finansowych, żeby remontować drogę klasy krajowej czy w dalszym przebiegu drogi wojewódzkiej.
2: MZD zapewnia, że łatanie dziur prowadzi na bieżąco przez cały rok. Przypominamy, że wy też macie na to wpływ. Zgłaszanie największych wyrw bezpośrednio do Zarządu Dróg pozwala na ich szybsze usunięcie.
5: O tym się mówi w regionie.
2: I przenosimy się nad wodę. Sezon na lokalnych akwenach ruszył pełną parą, a wraz z nim niestety pierwsze interwencje służb ratunkowych. Na Zalewie Porajskim pojawia się coraz więcej miłośników sportów wodnych, ale nie wszystkim dopisuje wyobraźnia. O ostatnich akcjach i niebezpiecznych zachowaniach na wodzie Mariusz Osyra.
18: Zalew Porajski na pewno jest bezpieczny dzięki myszkowskim wodniakom. Policjanci z Wodnego Patrolu tylko podczas minionego weekendu dwukrotnie ruszali na ratunek osobom, które straciły kontrolę nad swoimi jednostkami, wypływając na wody zbiornika. Najpierw w sobotnie popołudnie w okolicach Kuźnicy Starej mundurowi ruszyli z pomocą trzyosobowej załodze łodzi motorowej, która utknęła na mieliźnie, a przy próbie oswobodzenia uszkodziła silnik. Z kolei dzień później w rejonie miejscowości Masłońskie funkcjonariusze zauważyli dymiący skuter wodny na wodzie. Awaria układu chłodzenia sprawiła, że sternik dryfował niebezpiecznie blisko urządzeń hydrotechnicznych. W obu przypadkach mundurowi natychmiast podpięli niesprawne maszyny do swojej łodzi, bezpiecznie odholowali załogi na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Stróże prawa przypominają jednak o obowiązkowym sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu przed wypłynięciem.
2: Przed nami długi czerwcowy weekend. W marinach spodziewamy się ogromnego ruchu. Ratownicy apelują, pamiętajcie o kapokach, zdrowym rozsądku i bezwzględnym zakazie łączenia alkoholu ze sportami wodnymi.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Już za 2 godziny w Częstochowie wyjątkowy patriotyczny akcent. Punktualnie o 11 przy ulicy Staszica 10 zostanie oficjalnie odsłonięty jubileuszowy mural upamiętniający 35-lecie powołania Straży Granicznej w Polsce. Wielkoformatowe dzieło pod tytułem Pod wspólnym niebem zaprojektowała Iwona Szoka z Fundacji Opus Unicus. To ukłon w stronę funkcjonariuszy z częstochowskiej placówki przy ulicy Gminnej.
5: Twoje sprawy.
2: Na koniec ważny komunikat dla mieszkańców Olsztyna. Jeśli macie dziś do załatwienia sprawę w tamtejszym Urzędzie Miasta i Gminy, zaplanujcie wizytę przed południem. Dzisiaj magistrat będzie czynny wyjątkowo tylko do godziny 13.30. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji 2 godziny dla rodziny, która promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Tegoroczne hasło inicjatywy to kultura łączy pokolenia, a urzędnicy wcześniej wrócą do swoich domów, by spędzić czas z bliskimi. To wszystko ode mnie, teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
19: Obowiązkowe kaski dla dzieci, bardziej surowe zasady jazdy na hulajnogach i zmiany w przepisach dotyczących najmłodszych użytkowników dróg. Dziś wchodzą w życie nowe regulacje, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
20: Michał Krasoń, Michale.
21: Kłaniam się.
20: Jakie są najważniejsze zmiany? Przypomnijmy.
21: Najważniejsza zmiana to obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia. Dotyczy on rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka.
22: Myślę tak, dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej. Tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje.
23: Sam jako dziecko jeździłem bez kasku przez całe życie, bo kiedyś to było nieobowiązkowe, ale myślę, że to jest dobry pomysł.
21: Usłyszałem na ulicach Warszawy, dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
20: 14 minęła w chińskim Nankinie. Nasze siatkarki właśnie tam rozpoczęły walkę w Lidze Narodów.
0: nerwów.
19: No, były spore nerwy, ale zakończyło się happy endem.
0: Tak jest. Drużyna prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego wygrywa z Belgijkami, dostarczając oporanku kibicom naprawdę sporo emocji. Wojciech Marczyk oglądał to spotkanie.
3: No, emocji było co niemiara.
0: Mecz walki, ale wygrywamy po tiebreaku.
3: No, bardzo dobrze zagrany ten tiebreak przez biało-czerwone. Wygrane 15 do 13. Nie było widać tych nerwów, które były w poprzednich partiach. Świetnie zagrała w tiebreaku Julia Szczurowska. Jej zagrywka i ataki dały przewagę biało-czerwonym, które potrzebowały jednak aż czterech piłek meczowych, by skończyć to spotkanie. Ostatecznie się udało. Jutro mecz z Czeszkami.
19: A o 11 przypominamy, Maja Chwalińska znów na korcie.
0: Znów na korcie w Paryżu walczyć będzie o półfinał Wielkiego Szlema. Przeciwniczką Anna Kalińska.
19: Polka w Paryżu już osiągnęła życiowy sukces.
0: A do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Awansowała, choć to dopiero trzeci występ 24-latki w Wielkim Szlemie. 4 lata temu była w drugiej rundzie Wimbledonu. Przed rokiem przegrała pierwszy mecz na Australian Open, a teraz na French Open walczy o półfinał.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Ciśnienie w Częstochowie w miarę stabilne. Biometr niestety jest nie najlepszy. Wiatr na razie słaby i miarkowany z południowego wschodu i południa. Po południu niestety te podmuchy będą silniejsze, bo też niewykluczone, że pojawi nam się burza, ostrzegają synoptycy. Tak więc planując dzisiejszy dzień, miejcie to na uwadze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Środowy poranek. Mamy newsa, który dosłownie wystrzeli nas w kosmos.
1: To plotka, ale potwierdzona. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i nasz polski astronauta Sławosz Uznański zostali rodzicami. Od 25 maja jest z nimi syn.
0: No, piękna data. Idealnie między dniem matki a dniem dziecka. Można powiedzieć, że w rodzinie astronauty pojawiła się nowa gwiazda. A u pani posłanki najważniejszy wyborca.
1: Gratulacje płyną z każdej strony, od polityki po NASA. No, my też przesyłamy dużo zdrowia dla mamy i być może małego podróżnika.
0: Ciekawe, czy pierwsza kolsanka będzie o panu Twardowskim na Księżycu. Przede wszystkim gratulujemy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
11: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
10: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
11: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
10: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
11: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
10: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych Ecobike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Mamy ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują dziś gwałtowne załamanie pogody. Mniej więcej od 13 aż do wieczora, do godziny 21 nad Częstochową mogą przechodzić niebezpieczne burze. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bardzo wysokie, wynosi aż 80%. Miejscami spadnie od 20 do nawet 35 mm deszczu na metr kwadratowy. Do tego silny wiatr w porywach może osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Lokalnie niewykluczone są opady gradu. Zabezpieczcie balkony. Warto przeparkować też samochody spod drzew. Sytuacja jest dynamiczna, a te ostrzeżenia mogą być aktualizowane.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś dzień Savoir Vivre, więc mamy historię, która idealnie pasuje do tematu.
0: Aktorka Rosamund Pike podczas spektaklu przerwała przedstawienie, bo zauważyła widza korzystającego z telefonu. Zwróciła mu uwagę na oczach całej publiczności, przypominając, że teatr to nie miejsce na sprawdzanie powiadomień.
1: I zrobiło się niezręcznie, jak ten stres w teatrze w takim momencie. Wiesz, że kiedyś podczas spektaklu włączył mi się budzik?
0: Nie wierzę, że tak się stało. Ale wy pamiętajcie o pewnych zasadach kultury, które trzeba zawsze przestrzegać.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi. Stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
6: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: To środowy poranek podobno coraz bliżej do zapowiadanego wyjątkowo gorącego lata. Według europejskich synoptyków bardzo wysokie temperatury mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca.
1: No, mam nadzieję, że nie będzie tak do końca. A bieżące prognozy oczywiście po naszych wiadomościach, te już o 10:00.
2: Nowy taryfikator punktów za wykroczenie na drogach. Od dziś te zmiany posłuchajcie w wiadomościach Radia Jura punktualnie o 10:00. Poza tym sprawdzimy urzędy, czy będą otwarte w piątek. I o najnowszej premierze w Teatrze Mickiewicza. Katarzyna Fica, zostańcie z nami.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel, brykiet, Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
4: W kalendarzach środa, 3 dzień czerwca, jest 10. Czas na wiadomości.
5: Katarzyna Fica zaprasza, ma na początek raport śląskiej drogówki. Tylko wczoraj doszło do 164 zdarzeń, w których rannych zostało 7 osób. Słoneczna pogoda i sucha nawierzchnia paradoksalnie usypiają naszą czujność. Policja alarmuje, że stajemy się zbyt pewni siebie i częściej dociskamy pedał gazu.
1: Radio Jura ostrzega.
5: Mundrowi ponawiają prośbę o rozsądek, bo w ostatnich dniach drastycznie przybywa wypadków z udziałem pieszych oraz użytkowników hulajnóg i rowerów. Co ważne, właśnie od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące najmłodszych cyklistów. O szczegółach mówi młodszy aspirant Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności, sygnalizowaniu manewrów oraz korzystaniu z elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku. Ładna pogoda sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym i większej aktywności, dlatego ruch na drogach i chodnikach jest znacznie większy. Odpowiedzialne zachowanie każdego uczestnika ruchu może uratować ludzkie życie.
5: Przypominamy, od dziś kask dla osób do 16 roku życia poruszających się na rowerach czy hulajnogach jest obowiązkowy. Pamiętajcie też, że oślepiające słońce może ograniczać widoczność kierowców. Upewnijcie się, że jesteście widoczni, zanim wejdziecie na pasy.
1: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
5: Przed nami długi czerwcowy weekend, ale uwaga, nie dla wszystkich będzie on wolny od spraw urzędowych. W najbliższy piątek sytuacja w instytucjach regionu będzie mocno zróżnicowana. Jeśli planujecie wizytę w urzędach w Olsztynie, Mykanowie czy Kłomnicach, pocałujecie klamkę, placówki będą tam nieczynne. Podobnie w Blachowni, gdzie dużurować ma jedynie Urząd Stanu Cywilnego. Z kolei w Rędzinach sprawy załatwicie tylko do 13. Są jednak dobre informacje dla mieszkańców samej Częstochowy. Magistrat oraz starostwo powiatowe będą pracować w piątek normalnie, w standardowych godzinach.
1: Radio Jura poleca.
5: Współczesny Don Kiszot na barykadach nowoczesnego świata. Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie szykuje mocne uderzenie na finał sezonu. Przed nami premiera nowoczesnej adaptacji klasycznego dzieła Cervantesa. Czego możemy spodziewać się po tej inscenizacji i jak twórcy podeszli do legendarnej postaci walczącej z wiatrakami? O tym Mariusz Osyra.
7: Premierowo 6 czerwca w sobotę zobaczymy nowy spektakl w reżyserii Jakuba Zalasy. Twórcy przenoszą widzów w poetycką rzeczywistość, stawiając pytanie, kim dziś byłby legendarny błędny rycerz. W rolę Don Quixota wcieli się Maciej Półtorak, a jego wiernego i twardo stąpającego po ziemi towarzysza Sancho Panza zagra w Częstochowie Adam Hutyra. Przedstawienie zderza marzenia z absurdem, łącząc przygodę i humor z poruszającymi piosenkami. Ma być też chwilami refleksyjnie, jak zapowiadają autorzy. W obsadzie sztuki zobaczymy również dużą część zespołu aktorskiego Teatru Mickiewicza: Karola Czajkowskiego, Mariusza Urbańca, Iwonę Hołuj, Hannę Zbyryt, Martę Honzatko i Roberta Rutkowskiego.
5: Polecam z Mariuszem Serą. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wiadomości z Częstochowej regionu zapraszam punktualnie o 11. A teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Surowo karana będzie brawura na drodze.
9: Michał Krasoń, dzień dobry.
10: Kłaniam się.
9: Michale, za co konkretnie wzrosły kary?
10: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne.
11: Trzeba karać, to może ograniczą prędkość.
12: Może nie tyle wysokość kary, co jej nieuchronność, a dopóki kierowcy wpadają dość mocno wyrywkowo, to wysokość kar chyba nie zmieni wiele.
10: Mówili mi o poranku warszawiacy. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
9: Kibicujemy Maji Chwalińskiej.
8: O 11 na centralnym korcie French Open. Philippa Chatriera, Polka, zagrał półfinał z urodzoną w Moskwie Anną Kalińską.
9: Przed tym meczem nasz paryski korespondent Marek Gładysz rozmawiał z menadżerem Maji Chwalińskiej, prezesem beskidzkiego klubu tenisowego Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką.
13: W jakim nastroju jest Maja?
14: Na pewno czuje stres wewnętrzny, natomiast nie pokazuje go i dużo się też akurat śmieje, wygłupia, żeby to napięcie troszeczkę zniwelować, więc jak to to każdy sportowiec w takim momencie nie może być niezestresowany, ale myślę, że inne są też bardziej zestresowane, że jest okej.
0: Okay. Bardziej się mówi właśnie, że ona na korcie w ogóle żadnego stresu po niej nie widać.
14: Ona przede wszystkim uwielbia grać. Właśnie ona jest taka, że najlepiej gra na największych trybunach, nie? No, i ją to nie paraliżuje, ją to właśnie motywuje.
8: Bieszczady szykują się na przyjęcie turystów na ten długi czerwcowy weekend.
9: Pierwsi gości już są. Widać ich chociażby w Cisnej, o czym przekonał się nasz reporter Dominik Smaga.
15: Turystycznie?
16: Tak jest.
15: Z daleka?
16: Z Krakowa. Na tydzień. Podróż poślubna.
15: Och, pięknie. Jakie plany?
16: A różne, bo pogoda trochę dla wymagających, dla koneserów, ale to w sumie właśnie dla nas. Tarnica, potem jeżeli pogoda się skiepci, to gdzieś pojeździmy.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Czas na radiowy pogodowy raport. Synoptycy wydali alert przed gwałtownymi burzami dla mieszkańców powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinickiego, myszkowskiego i pajęczańskiego. Groźne zjawiska mogą pojawić się już od godziny 13, potrwają przynajmniej do 21. A czego możemy spodziewać się w naszym regionie? Ulewnych opadów deszczu, porywistego wiatru, lokalnie może spaść również grad. Poza tym ciepło, maksymalnie na termometrach w regionie dziś 24 stopnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
20: Środowy poranek to dzień savoir-vivre, więc zaprosimy na lekcję dobrych manier. Marek, jesteś gotowy?
4: Oho, ho, zabrzmiało poważnie. No dobrze, zobaczymy za chwilę.
20: Ewelina Kroczek.
4: I Marek Moc.
20: Prosty klecy, proszę cię. Tutaj tak. Ręce na... No dobrze.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: To Światowy Dzień Roweru. Nasi słuchacze pięknie pokazują, gdzie ich dwa kółka dziś zawiozły.
0: No i zaczynamy od Tomka, który pisze: mój rower zawiózł mnie dzisiaj do serwisu. Chyba wiedział, że jest jego święto.
1: Bywa i tak. A Piotr z kolei miał dzień pełen logistyki. Rower zawiózł mnie po świeże bułeczki, potem do przedszkola z córką w foteliku. Obie strony zadowolone z przejażdżki.
0: Ania pisze: dziś trasa przez las do pracy. Przyjechałam do biura z uśmiechem i fryzują na wiatr. Jaka to fryzura?
1: Aniu, gdybyś miała na nazwisko Hathaway, jutro w salonach fryzjerskich pół świata prosiłoby o taką stylizację. Wyznaczasz trendy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.plotardeveloper.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
1: Co słuchać w pogodzie? Przed nami bardzo dynamiczne dni. Dzisiaj musimy mieć w Częstochowie pod ręką parasol. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, a lokalnie nawet gradem. Jeśli planujecie popołudniowe wyjścia, uważajcie na siebie. Jutro nad miastem znów mogą pojawić się ciemne chmury i kolejne opady. Sobota zapowiada się natomiast fantastycznie. Będzie słoneczny i bez kropli deszczu. Idealny czas na plenerowe plany. Mimo kapryśnej aury i pogody w kratkę, w regionie będzie bardzo ciepło w długi weekend. Termometry będą wskazywać wartości powyżej 20. W najcieplejszych momentach słupki rtęci podskoczą nawet do 24.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Mamy środę, to trzeci dzień czerwca, przypominamy.
1: Dziś dzień savoir vivre, to Marek, wyobraź sobie teraz tak. Idziemy do eleganckiej restauracji, wiesz, trzeba się trochę przygotować z tych dobrych manier. Słuchaj uważnie teraz.
0: No to słucham, bo to rzeczywiście może się przydać kiedyś.
1: Więc idziemy do tej eleganckiej restauracji, ja wchodzę pierwsza, ty otwierasz drzwi, ty mnie przepuszczasz, ale potem już przy drodze do stolika prowadzisz ty.
0: Czyli mała zawiana ról.
1: Tak. A przy stole zaczyna się prawdziwa elegancja. Siedzimy prosto, bez pochylania się nad talerzem, bo ręka ma pracować, ręka, nie kręgosłup. W sztućce spokojnie, bez nerwowych ruchów. Tu serwetka na kolanach obowiązkowo. I uwaga, skup się, prawa strona serwetki służy do wycierania ust tu po jedzeniu i przed każdym łykiem na przykład wina, żeby nie zostawiać tłustych śladów na kieliszku, tu obcierasz, tak, o, tu.
0: Dobra. A co na stole oprócz jedzenia?
1: No tylko to, co trzeba, telefon, klucze, portfel, znikają z widoku, bo wiadomo, restauracja to nie biuro rzeczy znalezionych.
0: A co z twoją torebką?
1: O, torebka, no mała na kolanach, a duża na krześle obok, nigdy na oparciu, nigdy.
0: No i najważniejsze, kto płaci?
1: Ty.
0: Wiedziałem.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Como.
5: Częstochowa ulica Krótka 26 w bramie.
7: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
10: Hello, płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
11: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
10: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
11: Serio? Nie lejesz wody?
10: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
11: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
10: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
12: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Po reklamie.
16: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Środowy poranek, trzeci dzień czerwca. Komu składamy życzenia? Kto obchodzi urodziny? No jeśli chodzi o znane osoby, to tak sportowo dzisiaj. Rafael Nadal świętuje, legendarny hiszpański tenisista, król mączki. I Łukasz Piszczek, wybitny polski piłkarz, no wieloletni reprezentant kraju. Kto jeszcze?
1: No to sprawdźcie sobie sami wśród znajomych. Jeśli macie znajomych o imieniach: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła, no to też złóżcie im życzenia.
0: Ale piękne imiona się pojawiły. Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach o 11:00 o wielomilionowym dofinansowaniu na rozbudowę drogi Zawad do Kłobucka, o niesamowitej makiecie ratusza miejskiego z klocków, a także o Mai Chwalińskiej, która właśnie rozpoczyna walkę o półfinał wielkoszlemowego French Open. Katarzyna Fica. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Tak.

0: Biedronka. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: Dziś środa, to 3 dzień czerwca, na zegarach 11:00. Czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Na początek dobre informacje dla kierowców i rowerzystów z powiatu kłobuckiego. Władze powiatu podpisało umowę na dofinansowanie. Ponad 6 milionów złotych trafi na pierwszy etap rozbudowy ważnej drogi Zawad przez Mokrą do Kłobucka. Cała inwestycja pochłonie 12,5 miliona złotych. W planach jest modernizacja ponad 4 kilometrów trasy, budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej oraz nowego systemu odwodnienia. Prace w formule projektu i buduj ruszą jeszcze w tym miesiącu. Potrwają do listopada 2028.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: Częstochowa staje się coraz bardziej zielona. Centrum Usług Komunalnych rozpoczęło właśnie akcję nasadzeń wzdłuż linii tramwajowych. W pierwszym etapie kosztem ponad 41 tysięcy złotych posadzonych zostanie blisko 1,5 tysiąca nowych krzewów. W pasie od alei Jana Pawła II do ulicy Worcela pojawi się gęsta irga błyszcząca. Ma stworzyć naturalny ekran akustyczny i odizoluje otoczenie od hałasu. Z kolei przy przystankach dworzec PKS, Megasam i Jasnogórska. Pasażerów będą cieszyć kolorowe róże. Kolejna faza nasadzeń ruszy jesienią.
7: O tym się mówi w regionie.
6: A teraz świat klocków. Jakub Wójcik zbudował z nich niezwykłą makietę naszego ratusza miejskiego. Konstrukcja składa się z blisko 11 tysięcy elementów. Jej układanie trwało równe 60 godzin. O tym niezwykłym dziele rozmawiał z autorem Mariusz Osyra.
8: Zależało mi na tym, stąd też jego gabaryty, bo jest to około metra na mniej więcej 70 centymetrów, żeby go jak najwierniej odwzorować. Do projektu wykorzystałem ponad 10 tysięcy klocków, w zasadzie prawie 11, bo to 10 727 klocków, którymi cieszę się, że udało się właśnie odwzorować ratusz, bo na tym mi zależało, na wszystkich detalach, które też pochłonęły dużo czasu, aby jak najwierniej ten ratusz wyglądał. Z jednej strony były to własne obserwacje, spacerowanie wokół ratusza i obmyślanie, projektowanie już wstępnie na kartce.
6: A tę niesamowitą budowlę już teraz możecie podziwiać na naszej stronie na Facebooku.
7: Sport w Radiu Jura.
6: Na koniec zerkamy na tory pływackie, gdzie młodzi zawodnicy częstochowskiej Orki rozbili bank z medalami. Absolutną rewelacją Mistrzostw Śląska w Siemianowicach okazała się 10-letnia Julia Rajczek, która wywalczyła aż 4 złote krążki, bijąc przy tym 3 rekordy życiowe. O codzienności małej mistrzyni mówi jej tata Paweł Rajczek.
9: Przychodzi okres tych zawodów, tych najważniejszych zawodów w sezonie. To stres, ta adrenalina jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Córka podkreśliła, no, udało się zdobyć 4 złote medale z pokaźną przewagą na tych krótszych dystansach o 2 sekundy, na tych dłuższych nawet do 20 sekund. To nie były wygrane o dotknięcie, tylko starty, które szokowały tam na miejscu. To też nie było takie proste. My szykowaliśmy się do tych Mistrzostw Śląska. Pojawiały się łzy, więcej potu, może nawet niż łez.
6: Wielkie brawa. To wszystko teraz, a już za godzinę w Wiadomościach Radia Jura o nadchodzącej jubileuszowej edycji Festiwalu Podróżniczego Za Horyzontem. Teraz natomiast Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: Żona byłego adwokata od trumny na kółkach, zatrzymana przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowiedział się Krzysztof Zasada. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie.
11: O co podejrzana jest ta łódzka adwokat?
12: Prokuratura postawiła jej w sumie 15 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
11: Irańskie drony i pociski zaatakowały dziś międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
10: Poważnie uszkodzony jest terminal T1 lotniska. Wiadomo, że są ranni, część lotów zawieszono lub przekierowano, przekazuje Państwowa Agencja Informacyjna KUNA.
11: W Kijowie natomiast z wizytą sekretarz generalny NATO.
10: Mark Rutte przyjechał pociągiem, o czym informują ukraińskie koleje państwowe. Z przyjemnością witamy sekretarza generalnego NATO na dworcu centralnym w Kijowie, poinformowała Jugr Zeliznicja w serwisie Telegram. Maja Chwalińska natomiast rozpoczyna mecz o awans do półfinału tenisowego French Open.
11: Polka jest rewelacją paryskiego wielkiego szlema. Zaskakuje kibiców swoim niekonwencjonalnym stylem gry, który świetnie znają znajomi i przyjaciele z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.
10: Między innymi przyjaciel tenisistki, trener Mikołaj Wrzoł, który przypomina.
13: Maja już będzie grała swój 8 mecz teraz w Roland Garrosie, więc cały Paryż ją zna. Jest tam już 3 tydzień.
14: No właśnie, bo zwykle 7 meczów daje zwycięstwo w wielkim szlemie, a ona musiała się przedzielać przez całe kwalifikacje, więc tych meczów też już fizycznie trochę jest.
13: No i żeby wygrać, to jeszcze potrzebuje 3 meczów, więc to jest naprawdę, dla niej to jest niesamowity wysiłek, bo wytrzymać tyle meczów pod taką presją, no to jest dla wielu ludzi nieosiągalne.
10: W klubie z Bielska-Białej dziś wspólne oglądanie tego ćwierćfinałowego starcia z Anną Kalińską.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Zaglądamy teraz z prognozą do koniec pola i okolicznych miejscowości. Dzisiaj w ciągu dnia musimy zachować szczególną ostrożność. Nad koniec polem może mocniej zagrzmieć, podobnie jak w Częstochowie. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Jeśli wybieracie się w drogę, zdejmijcie nogę z gazu. Na termometrach dziś maksymalnie 24 stopnie. A jak wyglądają prognozy na kolejne dni? Zwłaszcza sobota i niedziela wygląda bardzo dobrze. Końcówka długiego weekendu zapowiada się wręcz gorąco. Termometry w niedzielę pokażą nawet 26 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: W dniu Savoir Vivre pamiętajmy, że w dobrym tonie jest wyjść w najlepszym momencie zabawy. I to właśnie robimy.
5: Kłaniamy się nisko i nie nadużywając waszej gościnności mówimy do usłyszenia.
18: Ewelina Kraczek
5: i Marek Moc.
18: Dobrego weekendu.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Tak dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Jutro uroczystość Bożego Ciała, centralna procesja eucharystyczna wyruszy z archikatedry na Jasną Górę około 11, tuż po mszy świętej, która rozpocznie się o godzinie 10. Jeśli planujecie dołączyć do procesji, to zabierzcie za sobą parasol. Jutro nad Częstochową mogą pojawić się opady deszczu. Mimo ciemnych chmur wciąż będzie bardzo przyjemnie i ciepło. Termometry w Częstochowie wskażą 23 stopnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
2: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
2: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Rowerów. W wiadomościach o 12:00 telefon od naszego słuchacza w sprawie ulicy Szajnowicza Iwanowa. Będą też oświadczenia majątkowe polityków. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Już za moment szczegóły.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny! Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś!
11: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
14: Środa, trzeci dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam. 3 czerwca w kalendarzu, dziś Światowy Dzień Roweru. Ale nie dla wszystkich cyklistów w naszym mieście to powód do świętowania. O tym, jak wyglądają realia na częstochowskich ścieżkach, przekonaliśmy się przed chwilą. Odbieramy telefony od Was, a na naszej antenie głos słuchacza, który jedzie na dwóch kółkach i alarmuje w sprawie ulicy Szajnowicza Iwanowa.
15: Po zachodniej stronie, na wysokości szkoły podstawowej numer 41, to jest mniej więcej tak vis-a-vis. Otóż chodzi o tą bujną roślinność, która tam co roku wzrasta się dosyć bujnie. No i po prostu jakby tutaj ta ścieżka rowerowa staje się mniej przejezdna. W tym sezonie widziałem, że też już się tak tam dzieje. No i ta sytuacja się powtarza dosyć często. Gdyby po prostu jakby to załatwić za jednym razem, w tym miejscu jakąś inną roślinność zastosować, jakiś żywopłot, czy po prostu dałoby się podjąć taką inicjatywę? Co na to tutaj osoby odpowiedzialne za infrastrukturę?
0: Sprawą zgłoszoną przez naszego słuchacza oczywiście się zajmiemy. Czekamy też na wasze kolejne sygnały pod redakcyjnym numerem telefonu.
16: Zadzwoń do nas 34 389 8989.
0: Wracamy do sprawy zawieszonego prezydenta Częstochowy. Krzysztof Matyjaszczyk opublikował wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniósł się do publicznej debaty wokół prowadzonego przeciwko niemu śledztwa. Do wpisu dołączył oficjalne postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, który podtrzymał odmowę zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd wskazał, że na obecnym etapie postępowania nie dopatrzył się przesłanek uzasadniających taki środek. Prokuratorskie śledztwo cały czas trwa. Pełną treść oświadczenia znajdziecie na naszej stronie
16: www.radiojura.pl.
0: Miejski Dom Kultury w Częstochowie po raz 10 zaprosi nas w podróż dookoła świata i to bez opuszczania miasta. Już w piątek i sobotę przy ulicy Łukasińskiego rusza festiwal podróżniczy Za Horyzontem. Mnóstwo egzotycznych krajów, niesamowitych przygód i unikalnych kadrów przybliżą nam zaproszeni goście. Na co możemy liczyć w tym roku? O tym dyrektor MDK-u Paweł Musiał.
17: Na początek przeniesiemy się do Afryki, gdzie Elżbieta Wiejaczka opowie nam o Masajach, czyli ludziach, jednych z najwyższych. Później będzie pani Paulina Lewandowska, która nas z kolei przeniesie do Ameryki Południowej, a konkretnie w okolice Andów. Ostatnią osobą w pierwszym dniu festiwalu, którą będziemy gościć, to jest pani Dorota Kłąb, która przyniesie nas blisko Ameryki Południowej, blisko Andów, do Kolumbii, ale już jakby spojrzenie od innej strony, od strony właśnie kultury, smaków i dźwięków.
0: Przypomnijmy, że gościem specjalnym jubileuszowej edycji będzie legendarny podróżnik Marek Kamiński. Wstęp na wszystkie prelekcje jest całkowicie wolny. Festiwal startuje w piątek o 15.30.
16: Radio Jura poleca.
0: Na koniec sportowy hit, bo już za godzinę w Częstochowie rozegrany zostanie wyjątkowy mecz siatkówki z udziałem reprezentacji Algierii. Punktualnie o 13 w hali Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej drużyna AZS-u zmierzy się z narodową kadrą tego kraju. Organizatorzy serdecznie zapraszają studentów oraz wszystkich mieszkańców do głośnego kibicowania. Wstęp na trybuny jest bezpłatny. To wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekaże Ewa Kwaśny.
18: Niemal 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie otrzymuje premier Donald Tusk. Tak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu. Sejm opublikował właśnie rozliczenia polityków za ubiegły rok. Kończymy się z Michałem Radkowskim i Kacperem Wróblewskim.
19: Witam.
18: Witamy, panowie. Prześwietlacie te oświadczenia polityków. Tak. Zacznijmy od premiera właśnie. Skąd takie wysokie dochody szefa rządu?
19: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. To wszystko daje nam około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
18: A jakie dochody ma szef największej opozycyjnej partii?
20: Jarosław Kaczyński też nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, bo już je ma, wpływało ponad 27 tysięcy złotych, czyli 2,5-krotnie mniej niż to, co dostaje premier. Prezes PiS ma dom, ten słynny na Żoliborzu, jest właścicielem 1/3 tego domu. Nieruchomość jest warta ponad 2 miliony złotych, ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
18: Kapituła Orderu Orła Białego zbierze się w poniedziałek o godzinie 10. Ma ona zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przypomina profesor Michał Kleiber, kanclerz kapituły, jej zadaniem jest tylko zaopiniowanie propozycji. Przyznanie i odebranie Orderu Orła Białego jest kompetencją prezydenta. O tym, jak zaplanować zdrowy i bezpieczny długi weekend, nasz reporter Michał Dobrowicz zapytał przechodniów w Warszawie, jak będą wyglądać u nich najbliższe wolne dni.
21: Mamy jeziorka, jeździmy, troszeczkę łódeczka, troszeczkę żeglóweczka.
22: W czasie tego weekendu, który dzisiaj się rozpoczyna, jak państwo mogą wzmocnić swoje zdrowie?
23: No my zwiedzamy tutaj teraz na piechotę, to wczoraj chyba z 15 kilometrów przeszliśmy, także chyba też...
21: Postanowiliśmy sobie, że chodzimy, jeszcze raz chodzimy.
23: No
1: lubię jeździć na rolkach.
22: Jutro będą rolki?
1: Mam nadzieję, że znajdę na to troszeczkę wolnego czasu, ale przede wszystkim spacery, żeby jak najwięcej tutaj łapać zdrowego powietrza i tego ruchu.
22: Ile tysięcy kroków jednego dnia, gdy teraz będzie długi weekend?
1: Co najmniej 7 tysięcy, jak najbardziej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
24: Po miłym, przyjemnym początku dnia, po południu już zmiany w pogodzie. Uwaga, mamy ostrzeżenia o burzach. Możliwe intensywne opady deszczu, możliwe także grady, także bądźcie czujni.
14: W międzyczasie na termometrach nawet 24 stopnie powyżej zera, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy. Meldujemy się na posterunku.
24: Martyna Wachtarczyk.
14: Mariusz Ryszka.
24: I zapraszamy na wspólnie spędzone popołudnie i razem powitamy dzisiaj weekend.
14: I to są znakomite wiadomości. Znakomita jest również muzyka Kygo Khalid Griffin na początek Ace of Base. Za chwilę.

0: No i proszę, niby środa, a już piątek, ostatni dzień roboczego tygodnia, od jutra wolne, startuje długi czerwcowy weekend, a długie weekendy, no to wiadomo, no wszyscy lubimy, prawda?
1: No ale zanim jednak przyjdzie weekend, to jesteśmy my. I zrobimy wszystko, żeby tutaj doprowadzić was bezpiecznie i w dobrych humorach do końca zmiany, potem jeszcze tylko mecz Polska-Nigeria i już można celebrować wolne.
0: A czy będzie padać czy nie, to sprawdzimy dla was za chwilę.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: O reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa ulica Krótka 26.
0: To ma być niespokojne popołudnie, jeśli chodzi o pogodę. Możliwe opady deszczu, możliwe burze. Proszę na siebie uważać.
1: A jutro już sytuacja się uspokoi. Jutro zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Na ogół bez opadów deszczu i w Częstochowie maksymalnie do 24 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Trzeci dzień czerwca w kalendarzach. Od rana można celebrować Światowy Dzień Roweru. Jest dzień savoir-vivre, no i dzień dobrej oceny, czego rzecz jasna wszystkim uczniom na koniec roku szkolnego życzymy.
1: Dzisiaj wypada także dzień powtarzania, więc powtarzamy. Mamy dzień roweru, dzień savoir-vivre, no i dzień dobrej oceny, czego rzecz jasna wszystkim uczniom na koniec roku życzymy. A skoro jest pierwsza środa czerwca, no to mamy też dzień biegania.
0: Czyli wszystko dzisiaj biegusiem. No i jest jeszcze jedna okazja. Trzeci dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Someliera. Święto zostało ustanowione, by uczcić wiedzę i kunszt ekspertów zajmujących się doborem, serwowaniem i degustacją win. A ich znane powiedzenie brzmi tak: żadna wspaniała historia nie zaczęła się nigdy od zjedzenia sałatki.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515 660 031.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
19: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.

0: Już za chwileczkę, już za momencik 13 na zegarach. Jeśli przyświeca wam hasło byle do weekendu, no to słuchajcie, za 4 godziny będziecie zadowoleni.
1: Bo weekend przychodzi dzisiaj o 17:00, a znacznie wcześniej nasi dziennikarze. Posłuchajmy, o czym w wiadomościach.
2: W wiadomościach Radia Jure o tragicznym wypadku w powiecie pajęczańskim zginął 40-letni motorowerzysta. Będą też nowe informacje w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Katarzyna Fica, zapraszam na 13:00.
3: Reklama. Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00, stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.
0: I to już godzina 13 na zegarach, o tej porze u nas wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od tragicznych informacji z dróg w sąsiednim powiecie pajęczańskim. W miejscowości Dębowiec Mały w gminie Strzelce Wielkie doszło do śmiertelnego wypadku. Pod nadzorem prokuratora policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, w którym zginął 40-letni motorowerzysta. Mariusz Osyra w tym temacie.
19: Do wypadku doszło 2 czerwca po godzinie 15:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Renault Clio, prowadzonemu przez 42-letniego mieszkańca z powiatu pajęczańskiego. Pajęczańskiego. Doszło do zdarzenia, w wyniku którego motorowerzysta został ciężko ranny. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pomocy i przetransportował do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Kierowca samochodu był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady na miejscu wypadku, przesłuchali też świadków. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Pajęcznie pod nadzorem prokuratora. To kolejny dramatyczny przykład z naszych dróg, jak ważne jest przestrzeganie zasad pierwszeństwa i zachowanie ostrożności na skrzyżowaniach, zwłaszcza przy zmiennej pogodzie.
14: Radio Jura ostrzega.
2: A o te zmienne warunki pogodowe może być dziś wyjątkowo łatwo. Synoptycy wydali pilne ostrzeżenie meteo dla Częstochowy i całego regionu. Nad naszymi głowami mogą przejść dziś gwałtowne burze. Prognozowane są też silne opady deszczu, lokalnie od 20 do nawet 35 mm na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać aż 85 km na godzinę. Miejscami może spaść również grad. Alert obowiązuje dzisiaj aż do godziny 21. Zabezpieczcie balkony i uważajcie na siebie.
14: Wracamy do sprawy.
2: A teraz posłuchajcie o niezwykłym pomyśle Jakuba Wójcika, znanego w mieście społecznika i pasjonata rowerów, który stworzył dokładną miniaturę naszego częstochowskiego ratusza w całości z klocków. Sam proces projektowania zajął 1,5 miesiąca. Układanie niemal 11 tysięcy elementów trwało równe 60 godzin. Posłuchajcie, jak autor opowiada o tej misternej pracy.
20: Projekt przygotowywałem za pomocą specjalnych aplikacji, składając tak naprawdę ten ratusz klocek po klocku. Tylko, że najpierw na komputerze, a potem w rzeczywistości. Chciałem każdy centymetr tego ratusza zbadać na tyle, na ile to było możliwe i zamówić jak najbardziej dostosowane kolorystycznie klocki, co też nie było łatwe ze względu na ograniczone akurat w tej kolorystyce klocki dostępne w sklepie. A zależało mi na tym, aby do projektu wykorzystać nowe klocki, co udało się, bo zaledwie 6 elementów jest tylko używanych, ze względu na to, że akurat tego typu klocków już w tej chwili się nie produkuje.
2: No trzeba przyznać, że efekt końcowy robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie to na naszych zdjęciach. Zajrzyjcie na nasze strony.
14: www.radiojura.pl.
2: Jutro uroczystość Bożego Ciała. Centralna procesja eucharystyczna dla miasta Częstochowy wyruszy z Bazyliki Archikatedralnej na Jasną Górę około godziny 11:00, tuż po mszy świętej zaplanowanej na 10:00. Wierni przejdą głównymi arteriami miasta, a to oznacza czasowe utrudnienia w ruchu w centrum i w alejach. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Tomasz Weryński.
21: Były adwokat od trumny na kółkach Paweł K. musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Krzysztof Zasada.
22: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
21: Jedna osoba zginęła, druga została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z busem między węzłami Radziejowice a Siestrzeń na wysokości Żabiej Woli. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Od wielu miesięcy nie zasiadają w ławach sejmowych i nie wykonują obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski złożyli jednak oświadczenia majątkowe za ubiegły rok. Przeanalizowali je Michał Radkowski i Kacper Wróblewski. Zacznijmy od byłego ministra sprawiedliwości.
23: A to bardzo ciekawa lektura. Zbigniew Ziobro osobliwie opisuje, jak w zeszłym roku musiał pożyczyć 57 tysięcy złotych, gdy był na konferencji w Budapeszcie, został zaskoczony, jak napisał, sfabrykowanymi zarzutami i wnioskiem o areszt. Przekonuje, że w kraju nie może liczyć na uczciwy proces, dlatego musi zostać za granicą, a na życie w innym kraju musi mieć pieniądze. I to najciekawsze, pożycza pieniądze z Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której sam jest prezesem. Zobowiązuje się, gdy już będzie miał pieniądze, to nie tylko zwróci je fundacji, ale wpłaci dodatkowo połowę pożyczonej sumy. Premier mówił, że na rzecz tej fundacji prezes Zonda Krypto miał przelać 450 tysięcy złotych.
21: A co znalazło się w oświadczeniu Marcina Romanowskiego?
24: Poseł PiS-u, od kiedy otrzymał azyl na Węgrzech, został milionerem. Jest posiadaczem ponad 26 milionów forintów, a to w przeliczeniu na złotówki daje nieco ponad 300 tysięcy złotych. Romanowski wygłasza też manifest po tym, jak prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na jego koncie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, które jest związane z postępowaniem karnym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski w swoim oświadczeniu majątkowym pisze: to działanie zorganizowanej grupy przestępczej koalicji 13 grudnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przypominamy, do godziny 21 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Jeśli te się pojawią, mogą być gwałtowne, z silnym wiatrem i opadami gradu.
5: A jutro już spokojniej. Jeszcze może rano jakieś zawirowanie pogodowe, ale już w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów. I na termometrach w Częstochowie jutro 24 stopnie w cieniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: I to już po godzinie 13:00. Pewnie o tej porze jeszcze w pracy, ale tylko ciałem, bo wiadomo, myśli już uciekają w kierunku długiego weekendu.
0: Nasze myśli już leżą w hamaczkach i grillują.
5: Mm-hmm.
0: A do tego najlepsza muzyka na środowe popołudnie. John Jett, Black Hearts, już teraz Taylor Swift. Za chwilę.

0: środa w kalendarzach. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj w studio wyjątkowych gości. Wojtek, Lilka, Ala i Agnieszka mogli zobaczyć, jak wygląda praca radiowca od kuchni. A że dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Oceny, to przy okazji pytaliśmy także, jak tam się mają sprawy na koniec roku.
1: Powiedzcie mi, jak tam wasze oceny? Czy są takie, jak zakładaliście we wrześniu, że będą? Czy jak to tam wyszło?
2: To chyba zależy od przedmiotu, ale chyba nie.
3: Proszę panią, w tym, co ja się spodziewałem, że będzie, to jest perfekcyjnie, jakby to powiedzieć.
1: Czyli z jakich przedmiotów?
3: No z matematyki. Na przykład mam dużo lepiej niż w zeszłym roku.
2: Mhm. Ja zdecydowanie się poprawiłam z angielskiego.
1: Czy oceny są ważne dla was?
2: Raczej chyba nie.
4: Dla mnie tak, bo tata mi obiecał szczura, jak dostanę pasek.
1: Szczura? No to masz motywację, powiem ci. A dla ciebie?
3: Dla mnie w szkole normalnej tak nie do końca, bo ja jeszcze chodzę do szkoły muzycznej. Mhm. I dla mnie ważniejsi są w szkole muzycznej, bo ja tak de facto bardziej się skupiam na właśnie szkole muzycznej.
2: To moja mama nalega na mnie, żebym miała pasek, ale już nie będę miała.
1: Czyli na co wychodzi? Że kto się przejmuje tym wszystkim?
0: Wiadomo.
1: My. Tak, rodzice. No, tak czy inaczej, teraz już liczą się wakacje. Do tego tematu jeszcze wrócimy.
5: Radio Jura.
6: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
7: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
8: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Czujesz? Pachnie Gruzją.
10: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
9: Nowe menu?
10: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
9: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
10: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
9: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
10: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
9: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
11: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
12: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
13: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Litr
5: nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Na termometrach dzisiaj do 24 stopni. W czasie burz oczywiście temperatura gwałtownie spadnie. Wiatr w międzyczasie słaby i umiarkowany. Ciśnienie dość stabilne, a biometr jest okej.
1: A jutro zachmurzenie najwyżej umiarkowane, raczej bez opadów deszczu, 24 stopnie maksymalnie. W piątek znów zmiana pogody, będzie momentami pochmurno i w Częstochowie wrócą opady.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura po południu. Słuchajcie, zarezerwujcie sobie odrobinę czasu 14 czerwca, bo właśnie wtedy Częstochowski Teatr Zbłeszna zaprezentuje dwie wyjątkowe premiery.
1: Widzowie zobaczą rodzinną, pełną humoru komedię Jak poznałem waszą babcię i filozoficzny dramat science fiction zatytułowany Exodus. To efekt 40 godzin intensywnych warsztatów dla aktorów amatorów. Jak podkreśla dyrektor sceny Paweł Bilski, to dowód na to, że teatr należy do każdego z nas.
0: A pokazy premierowe ruszają od godziny 16. Kolejne takie pokazy zaplanowano na 20 dzień czerwca. Oczywiście polecamy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
10: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
11: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: już za chwileczkę godzina 14, słuchajcie, a później wpadnie tu kontrola podatkowa.
1: Mariusz, no proszę cię, nie strasz ludzi. Kontrola podatkowa to będzie temat dzisiejszego spotkania z naszym doradcą. Już polecamy wcześniej, polecamy wiadomości.
2: W wiadomościach o 14 o wielomilionowym dofinansowaniu na rozbudowę drogi Zawad do Kłobucka, a także o powodach utrudnień na ulicy Srebrnej w Częstochowie i o najnowszej premierze w Częstochowskim Teatrze Mickiewicza. Koniecznie z nami zostańcie, Katarzyna Fica. Polecam wiadomości.
3: Reklama. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
9: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
8: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
9: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
8: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
9: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
8: Częstochowa ulica Krótka 26. W bramie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
14: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
13: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
14: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
13: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
14: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
13: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
15: Po reklamie.
0: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Zapraszam, Katarzyna Fica. Mamy dobre informacje dla kierowców i rowerzystów z powiatu kłobuckiego. Władze powiatu podpisały umowę na dofinansowanie. Ponad 6 milionów złotych z funduszy wojewódzkich trafi na pierwszy etap rozbudowy ważnej drogi Zawad przez Mokrą do Kłobucka. Cała inwestycja pochłonie ponad 12,5 miliona złotych. W planach jest całkowita modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka, budowa nowoczesnej drogi dla rowerów oraz nowego systemu odwodnienia. Prace w formule projektuj i buduj ruszają. ruszają jeszcze w tym miesiącu. Wykonawcę poznamy w pierwszej połowie czerwca, bo procedura przetargowa właśnie dobiega końca.
15: Dzieje się na drogach.
2: W samej Częstochowie szykują się spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, na które już teraz muszą przygotować się pasażerowie. Od najbliższego poniedziałku do odwołania wyłączony z użytku zostanie przystanek autobusowy Srebrna Rondo 02 w kierunku Mirowa. Utrudnienia mają związek z budową kolektora dla oczyszczalni ścieków Warta. Autobusy linii numer 26 nie będą się tam zatrzymywać. Najbliższe miesiące, gdzie będzie można wsiąść do pojazdów MPK, to przystanek Jurajska lub Manganowa. Ruch w kierunku centrum miasta ma odbywać się bez zmian.
15: Radio Jura poleca.
2: Współczesny Don Kichot na barykadach nowoczesnego świata. Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie szykuje mocne uderzenie na finał kończącego się sezonu. Przed nami premiera nowoczesnej adaptacji klasycznego dzieła Cervantesa. Czego możemy spodziewać się po tej inscenizacji i jak twórcy podeszli do legendarnej postaci walczącej z wiatrakami? O tym Mariusz Osyra.
16: Premierowo 6 czerwca w sobotę zobaczymy nowy spektakl w reżyserii Jakuba Zalasy. Twórcy przenoszą widzów w poetycką rzeczywistość, stawiając pytanie, kim dziś byłby legendarny Błędny Rycerz. W rolę Don Kichota wcieli się Maciej Półtorak, a jego wiernego i twardo stąpającego po ziemi towarzysza Sancho Panse zagra w Częstochowie Adam Hutyra. Przedstawienie zderza marzenia z absurdem, łącząc przygodę i humor z poruszającymi piosenkami. Ma być też chwilami refleksyjnie, jak zapowiadają autorzy. W obsadzie sztuki zobaczymy również dużą część zespołu aktorskiego Teatru Mickiewicza, Karola Czajkowskiego, Mariusza Urbańca, Iwony Hołuj, Hannę Zbyryt, Martę Honzatko i Roberta Rutkowskiego.
2: Przypominam, że Radio Jura objęło tę premierę swoim patronatem.
15: O tym się mówi w regionie.
2: Na torach pływackich prawdziwy pogrom rywali w wykonaniu młodych zawodników częstochowskiej Orki. Absolutną rewelacją letnich mistrzostw Śląska w Siemianowicach okazała się 10-letnia Julia Rajczyk. Dziewczynka zdominowała rywalizację, zdobywając 4 złote krążki i bijąc 3 rekordy życiowe. Julia i jej tata opowiadali w naszym studiu o ogromie pracy i codziennych treningach.
17: Czasami mamy takie treningi z panem, że po prostu każdemu się odechciewa. Teraz jestem po basenie. Jeszcze wieczorem jadę na 2 godziny. We wtorki 2 godziny. W środę godzinę. W czwartki 2 godziny. W piątek 2 godziny. I w sobotę czasami, jak nie mam zawodów, no to 2 godziny.
18: To też nie jest tak, że się pływa raz, dwa razy w tygodniu. Tylko z tą wodą, poza wodą, z salą gimnastyczną. No jest kontakt praktycznie codziennie, jak nie 2 razy dziennie.
2: Dodajmy, że w tym samym czasie ze świetnej strony pokazali się starsi zawodnicy Orki walczący w Dąbrowie Górniczej oraz w Pucharze Polski w Gdyni. I to wszystko na dziś ode mnie. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Sprawdźmy jeszcze, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
19: Tragiczny wypadek na Krajowej 19 w Chorodniance w Podlaskiem na odcinku Białystok-Sokółka. Tam zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba zginęła, droga jest zablokowana. Wypadek na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W Nowej Wsi samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Gdańska jest zablokowany. Poznaliśmy ceny maksymalne paliw na czwartek i piątek. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5,94, za 98 6,52, a za diesel trzeba zapłacić 6,40. Ile litrów wody należy wypijać w letnich miesiącach? Jak zwiększyć szanse, że najbliższy długi weekend, no i potem sezon letni, będą bezpieczne i zdrowe? Przed poradnią medycyny rodzinnej w Warszawie przy ulicy Demaniewskiej jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są zalecenia dotyczące picia wody?
20: Można do tego wykorzystać prosty wzór matematyczny. Na 1 kg masy naszego ciała może przypadać 35 ml wody. Czyli jeśli osoba dorosła waży 75 kg, to powinna wypijać ponad 2,5 litra wody dziennie. To potwierdza dr Małgorzata Warszawska-Socha, która odpowiada na wasze pytania.
21: To trzeba bardzo zindywidualizować. Osoby z prawidłową masą ciała, dorosłe, to jest jak najbardziej około 2,5 litra płynów. I tutaj zwracamy uwagę na to, żeby to była przede wszystkim czysta woda. Wszystkie inne napoje to są tylko i wyłącznie dodatki.
20: Specjaliści przypominają też, jak ważne jest regularne picie wody, gdy jesteśmy w podróży, na przykład za kierownicą, a to ważne tym bardziej dzisiaj, gdy po południu wiele osób ruszy już w trasę na długi weekend.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Dzień powtarzania dzisiaj, no to my powtarzamy, że tego popołudnia obowiązują ostrzeżenia o burzach. W czasie burz wiatr silny, porywisty, niewykluczone opady gradu. Uważajcie na siebie.
0: Na termometrach przed nadejściem burzy cieplutko, do 24 nawet stopni Celsjusza. Po przejściu burz temperatura spadnie do stopni 13. A jutro w Częstochowie plus 23.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Za nami godzina 14, jutro dzień wolny od pracy, to znaczy, że dzisiaj w sklepach tłumy, niektóre sklepy wydłużyły godziny pracy nawet, a nasze godziny pracy, Martyna?
1: W normie, tak jak zwykle. My się wyrobimy, niczego nie wydłużamy.
0: Byle do 17.
1: No to gramy.

0: Mamy środę, więc jak co czwartek gościmy doradcę podatkowego Dariusza Graczyka. Temat na dzisiaj to kontrola podatkowa.
1: Dotyczy ona osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Na czym konkretnie polega?
2: Kontrola podatkowa w rzeczywistości zaczyna się wtedy, kiedy podpisujemy upoważnienie do tej kontroli. To jest taki specyficzny moment, ponieważ wcześniej możemy dostać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, możemy dostać informację o tym, dlaczego nie ma takiego zawiadomienia, ale w momencie, kiedy już podpisujemy to upoważnienie do kontroli, no od tego momentu ta kontrola już jest wszczęta. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, że od momentu wszczęcia kontroli, czyli mówiąc w skrócie od momentu tego podpisania upoważnienia, nasze prawa całkowicie się zmieniają, nasze obowiązki całkowicie się zmieniają. Korekta zwykła deklaracji czy jakichś innych rozliczeń dokonana przed rozpoczęciem kontroli ma no, inny status niż korekta czy próba takiej korekty w trakcie kontroli, gdzie w większości przypadków nie będzie to możliwe. W trakcie kontroli podatkowej mamy obowiązek jako osoby czy podmioty kontrolowane no, informować o zmianie adresu do korespondencji. Tak naprawdę mamy krótkie terminy na to, żeby podjąć jakieś działania czy interakcje z organami czy z urzędem skarbowym.
1: Mówił doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars w salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Money, money, money! O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Ostrzeżenie przed burzami, przypominamy, do 21 obowiązuje. Później już tylko chmury wieczorem i w nocy również słabe opady deszczu nad ranem będą zanikać.
1: A jutro w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe, raczej padać nie powinno. No i całkiem przyjemne 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
3: Radio Jura.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Tego popołudnia naszym gościem jest doradca podatkowy Dariusz Graczyk.
1: No i wracamy do tematu na dziś. Kontrola podatkowa właśnie się rozpoczęła. Co dalej?
2: Sprawdźmy przede wszystkim, jaki jest zakres tej kontroli. Nie można tutaj wpadać w panikę. Pamiętajmy, że to, co w tych dokumentach już mamy, to w rzeczywistości raczej trudno będzie zmienić. W praktyce zastanówmy się przede wszystkim nad tym, czy przekazywać wszystkie dokumenty i wszystkie informacje. Upoważnienie ma swój zakres. Jest to zakres zarówno przedmiotowy, jak i czasowy. Jeżeli kontrola dotyczy na przykład ostatnich 2 miesięcy, to jeżeli ktoś z kontrolujących będzie chciał jeszcze zobaczyć dokumenty spoza tego okresu, proszę jasno wskazać tutaj, że zakres kontroli nie pozwala na to. To nie może przynieść Państwu żadnych negatywnych konsekwencji. Ja wiele razy słyszałem ten argument, lepiej się nie sprzeciwiać, bo jeszcze będzie coś z tego gorszego. To tak, proszę Państwa, nie działa. Już sam fakt, że kontrola się zaczęła bez naszego udziału, oznacza, że urząd przyjdzie, rozpocznie kontrolę wtedy, kiedy uważa to za stosowne, a nie wtedy, kiedy my będziemy mieli albo nie będziemy mieli. Asertywność jest tutaj bardzo ważną cechą. Udzielanie zbyt wielu informacji, szczególnie wtedy, kiedy my uważamy, że ta wylewność z naszej strony będzie odbierana przez kontrolujących jako szczerość i fakt, że nie mamy nic do ukrycia, prawie zawsze ta nasza szczerość jest i obraca się przeciwko nam, dlatego że nie jesteśmy w stanie za każdym razem podawać wszystkich okoliczności, wyjaśniać kontekstu i tylko takie suche fakty przekazane w trakcie kontroli mogą zamienić się później praktycznie w taki impuls, który powoduje, że ta kontrola zaczyna się jątrzyć akurat w tych obszarach.
0: I jeszcze jedna przydatna rada na czas kontroli podatkowej.
2: W trakcie kontroli pojawia się pytanie, czy zgadzają się Państwo na to, żeby czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie organu? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że urzędnicy pozbierają sobie dokumenty i pójdą z powrotem do Urzędu Skarbowego i tamtą kontrolę będą sobie prowadzić. Moje zdanie profesjonalisty jest takie. Jeżeli Państwo zezwolicie na to, żeby kontrola odbywała się w siedzibie organu, to tak naprawdę nie macie żadnego pojęcia, co w trakcie tej kontroli się będzie działo, co urzędnicy będą sprawdzali i w praktyce zostaniecie zaskoczeni zarówno samą treścią protokołu, który dostaniecie, ale także możecie być zaskakiwani wezwaniem do złożenia wyjaśnień, ponieważ przekazując te dokumenty, wszystkie, które urzędnicy będą chcieli wziąć za ten okres, nie wiecie tak naprawdę, nad którym dokumentem ktoś się dłużej pochyla, co go intryguje, a gdybyście to wiedzieli Państwo w czasie kontroli, możecie się przygotować do ewentualnych pytań i odpowiedzi.
1: Mówił doradca podatkowy Dariusz Graczyk. Cała rozmowa z nim w naszym portalu. Tam też możliwość zadania mu pytania, które Was nurtuje. Korzystajcie z okazji.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00, stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Scrappy.
1: Radio Jura.

0: Trzeci dzień czerwca w kalendarzach, u nas świat dat, rok 1994, wtedy Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
1: Kultowy.
0: I uwaga, pierwszym pytaniem w historii było pytanie o to, jakiego koloru kwiaty ma czeremcha.
1: Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi... Białe.
0: Oglądaliśmy pierwszy odcinek, po prostu wiemy.
1: Ja sprawdziłam. Kto oglądał, ten oglądał. Tak czy inaczej, już teraz słuchamy naszych wiadomości.
2: Alarmujące statystyki policji. Na drogach przybywa wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. W wiadomościach Radia Jura szczegóły. Będę miała dla Was także podpowiedź, jak ciekawie spędzić weekend w Częstochowie. A w Paryżu eksperci przecierają oczy ze zdumienia, bo Maja Chwalińska znów bardzo zaskoczyła. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Reklama. Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 15. Środa w kalendarzach, trzeci dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: 15 na zegarku, czwartek, 3 czerwca. Słoneczna pogoda kusi, ale policjanci w Częstochowie i w całym regionie apelują: ściągnijcie nogę z gazu. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. Na drogach przybywa wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Szczególnie, że na ścieżkach mamy nowy obowiązek.
20: Twoje sprawy.
2: Młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg do 16 roku życia mają absolutny obowiązek jazdy w kasku. Przed lekkomyślnością na drogach ostrzega młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
20: Odnotowujemy dużą liczbę potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i wzajemny szacunek na drodze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, ograniczyć prędkość i obserwować otoczenie, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apel kierujemy również do pieszych oraz użytkowników jednośladów. Przed wejściem na przejście dla pieszych warto zatrzymać się, upewnić, że kierowca nas zauważył i dopiero wtedy bezpiecznie wejść na jezdnię.
2: Mundurowi apelują też do rodziców o właściwą opiekę nad najmłodszymi, którzy podczas słonecznych dni chętnie wybierają aktywność na świeżym powietrzu.
21: Wiadomości Radia Jura.
2: Planujecie załatwić sprawy urzędowe w najbliższy piątek? Uważajcie, bo sytuacja w regionie będzie mocno skomplikowana. Mieszkańcy ościennych gmin, takich jak Olsztyn, Mykanów czy Kłomnice, odbiją się od zamkniętych drzwi, ponieważ tamtejsze urzędy odpracowują wolne w innym terminie. W Blachowni czynny będzie wyłącznie Urząd Stanu Cywilnego, a w Rędzinach magistrat zamknie się już o 13:00. Nie działa też częstochowski WORT. Dobre informacje napływają jednak z samego miasta. Częstochowski magistrat oraz starostwo powiatowe będą w piątek pracować normalnie w standardowych godzinach.
21: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Zamiast do urzędu w długi weekend warto wybrać się w wielką podróż dookoła świata i to bez opuszczania Częstochowy. Już w piątek i sobotę Miejski Dom Kultury przy ulicy Łukasińskiego zaprasza na jubileuszową 10. edycję Festiwalu Podróżniczego Za Horyzontem. W programie m.in. opowieści o kulturze Iranu, Nowej Zelandii i sercu Afryki. O szczegółach mówi dyrektor placówki Paweł Musiał.
22: Drugi dzień jest tym dniem dla nas jakby najistotniejszym, podsumowującym. Wówczas też mamy gościa specjalnego, ale zanim oczywiście to nastąpi, będziemy gościć prelegentów, którzy nam będą opowiadać ciekawe historie. Będziemy mogli wysłuchać to, co dzieje się w Iranie. Michał Szulim opowie o kraju, o którym teraz jest głośno. Marek Kamiński jest rekordzistą rekordu Guinnessa. Jako pierwszy człowiek na Ziemi dokonał czegoś, czego nikt nie dokonał właśnie, czyli zdobył w jednym roku kalendarzowym 2 bieguny, bez pomocy z zewnątrz.
2: Gwiazdą festiwalu będzie, przypomnę, legendarny podróżnik Marek Kamiński, a całość zwieńczy pokaz filmu O ciemnej stronie Mount Everestu. Start w piątek o 15:30, a wstęp na wszystkie prelekcje jest całkowicie bezpłatny.
21: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec zapraszamy na ulicę Brzegową w Częstochowie. Nadchodzący weekend upłynie tam pod znakiem wielkich mini żużlowych emocji. W sobotę o 11:00 rusza piąta, a o godzinie 16:00 szósta runda drużynowego pucharu Ekstraligi. Natomiast w niedzielę młodzi zawodnicy powalczą w formule indywidualnej. Wstęp na trybunę jest wolny, a organizatorzy szykują też spotkania z żużlowcami i masę atrakcji dla najmłodszych. Wstęp jest wolny. Polecamy. Polecam także informacje z kraju i ze świata. Temat dla nas Tomasz Waryński.
23: Maja Chwalińska zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Aut przeciwniczki, game set mecz dla Mai Chwalińskiej. Ogromne gratulacje. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że była zestresowana, ale próbowała koncentrować się na grze, no i to się bardzo dobrze udało. Najtrudniejszy był dla niej pierwszy set.
24: Miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak? Miałam setową później przy 5-3 z tego, co pamiętam. Ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. No cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku. Też warunki nie były dzisiaj łatwe, bardzo, bardzo wiało.
23: Mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki. W półfinale zwróciła się do kibiców w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska. W Paryżu mówi się o sensacji po awansie Maji Chwalińskiej do półfinału turnieju Rolanda Garrosa. Ponownie łączymy się z Markiem Gładyszem.
25: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i zachwyconych grą 24-letniej Polki z Bielska-Białej, której nazwisko jeszcze niedawno niewiele mówiłoby walcom kortów Rolanda Garrosa. I nagle, dzięki maestrii taktycznej i stalowym nerwom, Maja Chwalińska znalazła się w gronie czterech najlepszych zawodniczek tegorocznego French Open, jest nazywana nową gwiazdą tenisa. Wielu paryskich kibiców zaczyna wierzyć, że stanie ona za kilka dni na najwyższym stopniu podium. Sądzę, że to już przesądzone, pójdzie za ciosem, nie ma wątpliwości. Jest niezwykle wytrzymała fizycznie i psychicznie. To jej atut, gra w sposób bardzo skuteczny, tłumaczy mi młody paryżanin.
23: Maję Chwalińską w Bielsku-Białej wspierali przyjaciele z klubu tenisowego BKT Advantage. Po ostatniej piłce meczu z Anną Kalińską w klubie zapanowała ogromna radość. Yeah!
1: Łzy są masz.
4: To jest nasze szczęście, duma. My jesteśmy tak szczęśliwi. Nawet nam się nie śniło. Myśmy na to czekali tyle lat. I taką ciężką drogę Maja miała.
5: W pierwszym secie wygrała 7-6. No i w drugim też wygrała, więc zagrała bardzo dobrze.
6: No nawet nam się nie śniło, żeby Maja doszła do półfinału Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa. Jesteśmy do tej pory cali roztrzęsieni. Niesamowite emocje.
23: W klubie Advantage mecz z przyjaciółmi Mai Chwalińskiej oglądał Wojciech Marczyk.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jutro u nas zachmurzenie umiarkowane, raczej bez opadów. Jedynie rano początkowo na wschodzie regionu mogą takie się pojawić. Na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie.
27: W piątek po południu możliwe opady deszczu, chwilami też silne podmuchy wiatru. W piątek 22 stopnie maksymalnie, a weekend właściwy w Częstochowie pogodny i z temperaturą w okolicach 24 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
27: I to już po godzinie 15:00. Tak myślę, jak się przywitać i żeby nie powiedzieć znów o weekendzie, ale nie da się, nie mam pomysłu. No weekend tuż po prostu i tak jest, no, i będzie.
0: Zgadzam się z przedmówczynią, a teraz przechodzimy od słów do czynów. Najlepsza muzyka, Sylwia Grzeszczak, słowa na K, za chwilę też Agnes.

0: Radio Jura we środowe popołudnie, a my teraz wracamy do rozmowy z naszymi małymi radiowcami, którzy dzisiaj odwiedzili nas w studio. Zapytaliśmy ich także o plany na wakacje.
1: Ja na pewno jedę na obóz w sierpniu do Łeby, a tak to chyba nie mam innych planów.
2: No ja takich głównie planów na wakacje to nie mam. Pewnie gdzieś pojedziemy z rodzicami, ale ja nie jeżdżę na żadne obozy.
3: Ja jadę nad morze spotkać się z koleżanką z internetu.
4: O, proszę. Pierwszy raz się spotkacie?
3: Tak, bo ona mieszka w drugim końcu Polski, a ja jeszcze mam inne koleżanki też z internetu. Z jedną się spotkałam 3 razy i jasna na noc.
5: Ja mam plan dużo podróżować razem z rodzinką, bo my podróżujemy. Tak poza tym to chodzić na boisko z kolegami.
1: Takie beztroskie życie.
4: O właśnie, no i tej beztroski wam życzymy, choć tak naprawdę życzymy jej każdemu.
0: I sobie też, bardzo.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
12: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
13: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
12: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
13: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
12: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
13: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
12: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
6: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Kaufland jest
15: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
6: Spon-
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Jeśli chodzi o temperatury, to raczej powinniśmy być zadowoleni, bo takie przyjemne 23-24 stopnie na termometrach każdego dnia aż do niedzieli.
4: A na niebie, no tutaj już mniej powodów do zadowolenia, chociaż myślę, że narzekać nie będziemy. Dzisiaj po południu to ważne. Przypominamy niezmiennie możliwe burze, w czasie burzy wiatr silny i porywisty. Uważajcie na siebie, jutro już spokojniej, a opady deszczu i chmury wrócą w Częstochowie w piątek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: trzeci dzień czerwca w kalendarzu. Ważna data dla użytkowników rowerów czy hulajnóg. Od dzisiaj kask jest obowiązkowym wyposażeniem osób do 16 roku życia.
1: No i niektórzy pewnie kręcą nosem i marudzą, a po co, na co? Otóż, kochani, statystyki mówią jasno, odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
2: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
0: Mówiła nam podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji, a więcej o tym w naszym portalu.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
4: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
4: www.furnipol.pl

0: Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
9: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę wiadomości o 16, a teraz jeszcze jedna ważna data z kalendarza. Tego dnia w 1880 roku niejaki Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą na świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną.
1: No i jeżeli zastanawiacie się, do kogo dzwonił, no to już odpowiadamy. Bell rozmawiał ze swoim asystentem i zarazem współtwórcą fototelefonu, no bo sukces ma wielu ojców, prawda?
0: Tak, a współtwórcy nikt dzisiaj nie pamięta.
1: No to może ty przypomnisz, kto to taki?
0: Charles Sumner Tainter.
1: Dziękujemy.
2: Co z dziurami na DK91 w północnej części Częstochowy? Sprawdziliśmy to dla was. Posłuchajcie, co mówi Miejski Zarząd Dróg. Za chwilę przypomnimy też o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, a Maja Chwalińska wkrótce dowie się, z kim zmierzy się w półfinale French Open. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Reklama. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Po reklamie.
0: I to już godzina 16, o tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Mamy fatalny stan na wierzchni deka 91 w północnej części Częstochowy i o tym na początek Anna Kruszewska. To obecnie jeden z największych problemów lokalnych, szczególnie przy nowym i przebudowanym odcinku Alei Wojska Polskiego na dalszym miejskim biegu tej trasy.
12: W miarę możliwości finansowych miasta staramy się jakieś cząstkowe remonty robić w stronę rzeczywiście północnej części miasta. W ubiegłych latach udało nam się pozyskać trochę środków z subwencji państwowej, gdzie część odcinków drogowych na północ było zrobionych. Myślę, że w miarę możliwości, jeżeli pojawią się jakieś środki zewnętrzne, będziemy po prostu krok po kroku pewne odcinki realizować, no bo nie ukrywam, że to wymaga dosyć sporych nakładów finansowych, żeby remontować drogę klasy krajowej czy w dalszym przebiegu drogi wojewódzkiej.
2: Narzekania na głębokie ubytki i nierówności płyną z wielu stron, dlatego sprawdziliśmy, kiedy można spodziewać się tam drogowców.
14: Wiadomości Radia Jura.
2: Mówiła dyrektor Joanna Holi-Sosnowska. MZD zapewnia, że naprawy cząstkowe prowadzi na bieżąco przez cały rok, a priorytetem są miejsca najbardziej niebezpieczne. Zielona rewolucja w Częstochowie trwa, przekonuje magistrat. Centrum Usług Komunalnych rozpoczęło właśnie akcję nasadzeń wzdłuż linii tramwajowych. W pierwszym etapie kosztem ponad 41 tysięcy złotych posadzonych zostanie blisko 1500 nowych krzewów. W pasie od Alei Jana Pawła II do Worcela pojawi się gęsta irga błyszcząca, która stworzy naturalny ekran akustyczny i odizoluje otoczenie od hałasu tramwajów. Z kolei przy przystankach dworzec PKS, Megasam i Jasnogórska pasażerów będą cieszyć kolorowe róże. Kolejna faza nasadzeń ruszy jesienią.
14: O tym się mówi w regionie.
2: Przenosimy się nad wodę. Sezon na lokalnych akwenach ruszył pełną parą, a wraz z nim niestety pierwsze interwencje służb ratunkowych. Na Zalewie Porajskim pojawi się coraz więcej miłośników sportów wodnych, ale nie wszystkim dopisuje wyobraźnia o ostatnich akcjach i niebezpiecznych zachowaniach na wodzie. Mariusz Osyra.
17: Zalew Porajski na pewno jest bezpieczny dzięki myszkowskim wodniakom. Policjanci z Wodnego Patrolu tylko podczas minionego weekendu dwukrotnie ruszali na ratunek osobom, które straciły kontrolę nad swoimi jednostkami, wypływając na wody zbiornika. Najpierw w sobotnie popołudnie w okolicach Kuźnicy Starej mundurowi ruszyli z pomocą trzyosobowej załodze łodzi motorowej, która utknęła na mieliźnie, a przy próbie oswobodzenia uszkodziła silnik. Z kolei dzień później w rejonie miejscowości Masłońskie funkcjonariusze zauważyli dymiący skuter wodny na wodzie. Awaria układu chłodzenia sprawiła, że sternik dryfował niebezpiecznie blisko urządzeń hydrotechnicznych. W obu przypadkach mundurowi natychmiast podpięli niesprawne maszyny do swojej łodzi, bezpiecznie odholowali załogi na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Stróże prawa przypominają jednak o obowiązkowym sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu przed wypłynięciem.
2: Przed nami przedłużony weekend w marinach. Spodziewamy się zwiększonego ruchu, dlatego pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na wodzie.
14: Radio Jura poleca.
2: Na koniec zaproszenie. Renmageddon Kids nadciąga do Konopisk. Już w niedzielę nad Zalewem Pająk na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym. Gminne Centrum Kultury i Sportu przygotowało trasę dla każdego. Od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę family dla całych rodzin. Wystartować mogą już maluchy od 4 roku życia. Zapisy trwają, a patronem medialnym imprezy jest Radio Jura. U nas czas na informacje z kraju i ze świata. Tomasz Weryński.
18: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
19: My jesteśmy wdzięczni Maji, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
20: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobało mi się bardzo jej gra.
21: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
20: No, troszeczkę.
21: Wypraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
22: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli ją wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
18: W Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
1: Witamy.
3: Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte 200 tysięcy złotych.
1: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym 2 Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 milionów złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przypominamy, do godziny 21 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Jeśli te się pojawią, mogą być gwałtowne, z silnym wiatrem i opadami gradu.
25: A jutro już spokojniej. Jeszcze może rano jakieś zawirowania pogodowe, ale już w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, na ogół bez opadów. I na termometrach w Częstochowie jutro 24 stopnie w cieniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Środa, trzeci dzień czerwca. W kalendarzu sprawdzamy listę solenizantów.
25: A tutaj dzisiaj piękne imiona, jak zwykle. Leszek i Kevin. Znam Leszka, do którego mówią Kevin. Pozdrawiam podwójnie.
0: A ja znam Kevina, na którego mówią Leszek. Nie żartowałem. Muzyka wybrana dla ciebie już gra. Belinda Carlisle, teraz Wiktor Waligura. Za chwilę.
14: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Już za chwileczkę, już za momencik weekend, a przed startem tego długiego czerwcowego weekendu mamy ostrzeżenie: uważajcie na siebie w górach. Beskidzki GOPR apeluje przede wszystkim do rowerzystów, bo nie ma tygodnia bez poważnego wypadku na górskich szlakach.
1: I tutaj ratownicy przypominają o odpowiednim wyposażeniu, ochraniaczach, a przede wszystkim o kaskach, najlepiej typu full face, które chronią przed poważnymi urazami. Apteczka w plecaku to absolutna podstawa, a w naładowanym telefonie obowiązkowo powinna znaleźć się aplikacja Ratunek.
0: Kto nie ma, ten szybko pobiera, a w plecaku moim zdaniem powinno znaleźć się również miejsce na powerbank. Czasami ratuje życie. No i uważajcie na siebie. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Cześć, co u Ciebie?
12: Bałagan remontowy.
11: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
12: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
11: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
12: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
11: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
1: Dzień powtarzania dzisiaj, no to my powtarzamy, że tego popołudnia obowiązują ostrzeżenia o burzach. W czasie burz wiatr silny, porywisty, niewykluczone opady gradu. Uważajcie na siebie.
0: Na termometrach przed nadejściem burzy cieplutko, do 24 nawet stopni Celsjusza. Po przejściu burz temperatura spadnie do stopni 13. A jutro w Częstochowie plus 23.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie wraca za chwilę, a my mamy piątek, czyli środę. Przed nami kilka dni wolnego, zatem już dzisiaj polecamy Wam nasz przepis na weekend. Ten pojawi się oczywiście w sobotę o poranku na naszej antenie, a potem także w naszym portalu. Tym razem, uwaga, nasze kucharki proponują tartę z kremem mascarpone i truskawkami.
1: A ja uwielbiam naprawdę truskawki w każdej postaci, w tej zwłaszcza. Nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale możemy powiedzieć, że warto przygotować składniki na kruche ciasto, truskawki i mascarpone również. To oczywiste, a i można też kwaśną galaretkę mieć pod ręką, ewentualnie kilka listków mięty.
0: Więcej nie powiemy. Słuchajcie w sobotę,
1: tak dużo.
0: Korzystajcie od razu z przepisu, no i dajcie nam znać, jak smakowało.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: to co? To my już dziękujemy za dzisiaj. Zaczynamy weekend. Jeszcze tylko godzinka w korkach, godzina w kolejce do kasy w markecie, godzina w trasie, mecz Polska-Nigeria, no i już można świętować wolne.
1: No kto może, ten może. Ja nie zapominam o tych, którzy w długi weekend będą musieli się pojawić w pracy.
0: Będę za was trzymał kciuki.
1: A ja będę wspierać takie osoby. Też będę i dziękujemy za dziś. Martyna Wachterczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, pa, pa.
2: Burze z gradem do wieczora mogą pojawić się w naszym regionie. 25-latek, który kradł paliwo z tirów, zatrzymany w powiecie pajęczańskim. Maja Chwalińska zmierzy się jutro z kolejną Rosjanką. Jutro półfinał French Open. Anna Kruszewska. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 17. Zapraszam.
3: Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
8: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.
18: To już 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Najpierw region, potem kraj i świat.
2: Anna Kruszewska. Podwyższony stopień alertu burzowego. Są też informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla naszego regionu. Drugi stopień zagrożenia obowiązuje dla prawie całego województwa śląskiego, od powiatu cieszyńskiego aż po powiaty lublinieckie i myszkowskie. Do godziny 21:00 obserwowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm, lokalnie około 50. Porywy wiatru w czasie burzy do 85 km na godzinę. Punktowo opady gradu o średnicy 2-3 cm.
11: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
2: Dziś 3 czerwca to Światowy Dzień Roweru, ale nie dla wszystkich cyklistów w naszym mieście to powód do świętowania. O tym, jak wyglądają realia na częstochowskich ścieżkach, przekonaliśmy się przed chwilą. Odbieramy telefony od Was, a na naszej antenie głos słuchacza, który jeździ na dwóch kółkach i alarmuje w sprawie ulicy Szajnowicza Iwanowa.
17: Po zachodniej stronie, na wysokości szkoły podstawowej numer 41, to jest mniej więcej tak vis-a-vis. Otóż chodzi o tą bujną roślinność, która tam co roku rozrasta się dosyć bujnie. No i po prostu jakby tutaj ta ścieżka rowerowa staje się mniej przejezdna. W tym sezonie widziałem, że też już się tak tam dzieje. No i ta sytuacja się powtarza dosyć często. Gdyby po prostu jakby to załatwić za jednym razem, w tym miejscu jakąś inną roślinność zastosować, jakiś żywopłot, czy po prostu dałoby się podjąć taką inicjatywę. Co na to tutaj osoby odpowiedzialne za infrastrukturę?
2: Sprawą zgłoszoną przez naszego słuchacza oczywiście natychmiast się zajmiemy. Czekamy też na Wasze kolejne sygnały pod redakcyjnym numerem telefonu. To 34 389 89 89. A teraz o wielkiej pasji, która narodziła się z 11 tysięcy elementów. Jakub Wójcik zbudował niesamowitą makietę naszego ratusza miejskiego w całości z klocków. Tworzenie miniatury obecnej siedziby Muzeum Częstochowskiego wymagało ogromnej cierpliwości. Samo układanie trwało równe 60 godzin. O tym, co stanie się teraz z tą kruchą budowlą, Jakub opowiadał Mariuszowi Osyrze.
19: Na pewno jest to konstrukcja, która sprawia dużo satysfakcji, która trafi do mojego pokoju, gdzie będą takie właśnie konstrukcje. Natomiast jeżeli pojawi się możliwość, żeby go pokazać dziś szerzej, będę myślał i będę na taki projekt chętny, bo jest on o tyle ciekawy, że może też wielu osobom, które będą go oglądać, nie tylko dać taką satysfakcję, że coś takiego powstało, ale przede wszystkim nakłonić do tego, żeby podobne projekty powstawały i żeby rozwijać swoją kreatywność.
20: Czy będzie kolejny projekt?
19: Na pewno w takie najbliższe moje plany to zbudowanie u siebie w domu miasta z Lego City, z zestawów, które już posiadam.
2: Zdjęcia tej wyjątkowej konstrukcji znajdziecie na naszym Facebooku i na radiojura.pl. Przypominam, że całej rozmowy o klockach i Częstochowie posłuchacie u nas w najbliższą niedzielę po godzinie 10.
11: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec sportowy awans w gabinetach Ekstraklasy. Wojciech Cygan, prezes zarządu Rakowa, został właśnie wybrany członkiem Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA na nowy sezon. To ważne wyróżnienie i docenienie pozycji częstochowskiego klubu na mapie polskiej piłki. Prezesowi Rakowa gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji nowych wyzwań w strukturach ligi. Ciąg dalszy informacji. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
21: Nie faworyzowana Aryna Sabalenka, ale Diana Schneider będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
22: Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała z Rosjanką w trzech setach.
21: Decydującą trzecią partię Schneider wygrała do zera.
22: Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
23: To też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę, myślę, że to mi bardzo pomaga, bo naprawdę chce się skupić tylko na grze.
21: Żelisław Rzeżyński z Kanal Plus Sport zauważył, że Maja Chwalińska wniosła do wielkiego tenisa ogromną różnorodność.
24: Coś, co wydawało się, że już w światowym tenisie na tym najwyższym poziomie miejsca mieć nie może, na pewno nie będzie przynosić dobrych wyników, a Maja konsekwentnie gra te swoje dropshoty, jest bardzo mądrą zawodniczką, wytrzymuje psychicznie to wszystko z taką ogromną skromnością, też udziela wszystkich wypowiedzi, to nie jest fałszywa skromność, tylko po prostu gdy przez lata rozmawiało się z ludźmi, którzy ją znają, oni mówili, że to jest taka skromna, otwarta, szczera dziewczyna i każdy, myślę, że nie ma w Polsce osoby, która nie trzymałaby by za nią kciuków i tak myślę, że do tego tytułu Królowej Paryża to są jeszcze dwa szczeble do pokonania, ale taką królową serc kibiców, nie tylko w Polsce, ale w ogóle kibiców tenisa, Maja Chwalińska już została.
22: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider jutro w Paryżu.
21: Dwa węzły autostrady A4, Opatkowice oraz Wielicka, a także Krajowa Siódemka w miejscowości Gaj, między Krakowem a Mogilanami.
22: To miejsce, gdzie właśnie zaczynają się protesty przeciwko wariantom budowy ekspresowej trasy S7.
21: To oznacza niemałe utrudnienia dla wybierających się na długi weekend do Zakopanego.
22: Przy węźle Opatkowicy jest Paweł Konieczny.
21: Co te protesty oznaczają dla kierowców?
0: Czasowe wstrzymanie ruchu przez demonstrujących. Co kilka minut będą chwilowo blokować miejscowe przejścia dla pieszych, a to przy obecnie wzmożonym ruchu oznacza przedświąteczne korki. Protestujący domagają się konkretnych rozwiązań dotyczących budowy ekspresówki omijających Kraków.
1: My już nie chcemy słuchać obietnic, my chcemy widzieć efekt pracy i propozycje. Wpuszczenie ruchu w autostradę A4 jest po prostu dla mieszkańców Krakowa niedopuszczalne i tragiczne w skutkach.
0: Mówił mi Artur Markiewicz, jeden z inicjatorów protestu z węzła Opatkowice, Paweł Konieczny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: Deszcze niespokojne, zapowiadają synoptycy, niewykluczone, że zagrzmi zarówno w Częstochowie, Lublińcu czy w Kłobucku. Możemy spodziewać się też dosyć wysokiej temperatury, od 23 stopni w Lublińcu do 25 w Kłobucku. Jutro, jak przewidują synoptycy, będzie nieco więcej słońca, raczej nie powinno padać, a na termometrach będzie porówno 25 stopni we wszystkich miastach w północnej części województwa śląskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: No to dzień dobry, dobrzy ludzie. To już środa i właściwie koniec tygodnia, na weekend długi przed nami. Dzisiaj 3 czerwca, jutro Boże Ciało. My tymczasem spieszymy z życzeniami wszystkiego najlepszego tym, którzy mają rodziny. Pamiętamy też o życzeniach dla Kevinów i Leszków. Ci z kolei mają imieninę i pozdrowienia przekazujemy dla tych, którzy mają rocznicę czy jubileusz. Z przyjemnością również ogłaszam, że właśnie otwieram program po godzinach, który będzie z wami do 22. A przed mikrofonem melduje się Łukasz Tymków.
25: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Jura.

0: Dzisiaj to pewnie wielu z was towarzyszymy w drodze, na przykład na zakupy, bo przecież jutro zamknięte markety, więc trzeba zrobić zapasy na co najmniej tydzień, tylko po to, żeby w piątek znów wpaść do marketu. Pamiętajcie, że długi weekend to nie jest koniec świata, w wielu miejscach jednak będą zamknięte różne instytucje, na przykład urzędy. Więcej na ten temat będziemy jeszcze mówili dzisiaj w pogodzinach, tak żebyście byli bardzo dobrze poinformowani. No a za chwilę nie może być nic innego jak po prostu doskonała muzyka towarzysząca wam w drodze na długi weekend.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od

0: bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj jest taki dzień, który ja chętnie celebruję, Łukasz Jakubczyk również, i namawiam was też do świętowania. To jest Światowy Dzień Roweru i to nie jakieś tam marketingowe święto albo coś dla żartu, bo to jest dzień ustanowiony przez ONZ w 2018 roku. Ciekawostką jest to, że do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak, były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii Montgomery College, Leszek Jan Sibilski. Warto świętować Dzień Roweru, bo rower nie pyta, gdzie byłeś. Nie jest zazdrosny, nie ma cichych dni. Rower wiernie czeka, aż na niego wsiądziesz. Do tego wiatr, słońce, no i przede wszystkim dużo lepsze zwiedzanie świata niż samochodem, bo na rowerze masz kontakt z otoczeniem. Jest to też najbardziej ekologiczny środek transportu i najmniej energochłonny. Warto przypomnieć, że tylko na rowerze ile siły włożymy, tyle dostajemy. Zatem z okazji Dnia Roweru, żeby wam się łańcuch nie skończył.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Po 18 będzie jeszcze parę słów o tych, którzy urodzili się w tym dniu. Jeśli macie dzisiaj swoje urodziny, no to dowiecie się, w jakim towarzystwie się znajdujecie. Będzie też doskonała muzyka wprowadzająca was w długi weekend, a ten już, myślę, śmiało możemy zaczynać. Niedługo 18 i najnowsze wydanie naszych wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z was, za co dziękujemy.
2: Promed Optyk. Troszczymy się o twoje oczy.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Właśnie mija 18. Zapraszam teraz na najnowsze wiadomości.
16: Maja Chwalińska dziś w dwóch setach pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską. Wielkie emocje panowały dziś w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, którego zawodniczką jest właśnie Chwalińska.
17: My jesteśmy wdzięczni Maji, naprawdę, bo to dzięki niej mamy takie emocje. To jest szok.
18: Maja bardzo ładnie grała i po prostu podobała mi się bardzo jej gra.
19: Ale wzruszyłaś się trochę po tej ostatniej piłce?
18: No, troszeczkę.
19: Wybraliście dla niej już czerwony dywan, żeby ją tu w klubie przywitać?
20: O, myślę, że czerwony dywan nie wystarczy, chyba będziemy musieli wnieść na rękach. Na pewno zorganizujemy imprezę powitalną, na pewno będzie wylewał się szampan i na pewno będzie to huczna impreza.
16: W Bielsku był Wojciech Marczyk, półfinał w Paryżu już jutro. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minister obrony zaznaczył na platformie X, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, przeciwnie, może być jeszcze większe. Kosiniak-Kamysz dodał, że bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo, a także silne sojusze. Ich majątki sięgają dziesiątek milionów złotych, do tego meble, auta i obrazy warte kilkaset tysięcy złotych i zasiadają w Sejmie, pobierając pensje poselskie. Ponownie zaglądamy z Kacprem Wróblewskim i Michałem Radkowskim do oświadczeń majątkowych posłów.
21: Witamy. Liderem jest, jak rok wcześniej, poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. Potężne oszczędności, 950 tysięcy złotych, 800 tysięcy dolarów i 320 tysięcy euro. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków, w sumie są warte 140 tysięcy złotych. Najdroższy, uwaga, 35 tysięcy złotych. No i do tego jeszcze 4 obrazy warte te 200 tysięcy złotych.
1: Jednym z najbogatszych posłów w Sejmie jest też poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dofan. O jego wielkim majątku może świadczyć m.in. 9 luksusowych zegarków o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Polityk ma też kilka samochodów, w tym dwa Porsche, sportowe i rodzinne, ale też rower o wartości 30 tysięcy złotych. Poseł Robert Kropiwnicki, także z Koalicji Obywatelskiej, śrubuje swój rekord w liczbie posiadanych mieszkań. Od ubiegłego roku ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy, oprócz zebranych 7 000 000 złotych, ma także nieruchomości warte w sumie 70 000 000 złotych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przez województwo śląskie przetaczają się teraz fronty burzowe. W wielu miejscach może zagrzmieć, w wielu miejscach opady mogą być dosyć intensywne. RCB już wysyła ostrzeżenia. Natomiast przed nami dosyć ciepła noc. Nad ranem około 13 stopni Celsjusza termometry wskażą w Częstochowie. Jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się poprawy aury. Zachmurzenie, znaczy będą pojawiały się przejaśnienia, czyli chmur może być raz więcej, raz mniej, a termometry, uwaga, będą wskazywały w całej północnej części województwa śląskiego, czyli od Lublińca przez Kłobuck aż po Częstochowę, 25 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: No to po raz pierwszy będę witał tych, którzy włączyli nas niedawno, i po raz kolejny tych, którzy słuchają nas nieco dłużej. Mamy środę, 3 czerwca i dzisiaj też są święta, takie jak Dzień Niedobrej Oceny, Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre. Zatem skoro taki dzień, no to ja uprzejmie informuję, że serdecznie zapraszam szanownych słuchaczy, szanowne słuchaczki, aby zaszczycili nas swoją uwagą podczas trwającego właśnie programu Po Godzinach. Za co z góry dziękuję wam, Łukasz Tymków.
24: Radio Jura.

0: Tak sobie dla was tu przeglądam teraz źródła historyczne i natrafiłem na fakt związany ze średniowiecznymi krucjatami. Jak się okazuje, 3 czerwca w 1218 roku, czyli XIII wiek, we Francji niejaki Amalryk z Montfort zdobył po oblężeniu miasto Marmadę. No i to była tak zwana krucjata przeciwko Katarom. Obecnie mówi się, że typowa krucjata przeciwko Katarowi leczona trwa 7 dni, a nie leczona tydzień. Niestety wyjątkiem jest Sienny. Jego posiadaczy mocno pozdrawiamy. I z tymi pozdrowieniami już za chwilę fajna piosenka. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę!
7: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Szkoda życzenia urodzonym w tym dniu, czyli 3 czerwca. Pora, żebyście poznali towarzystwo, jakie przyszło na świat w tym dniu. To aktorka, tancerka i agentka wywiadu francuskiego Josephine Baker. O niej słychać m.in. w piosence Paris Paris Malcolma McLarena. To też aktor Wiesław Michnikowski, świetny m.in. w roli jej ekscelencji w Seksmisji. To też Suzy Quatro, którą często słyszycie na naszej antenie. To też Billy Powell z zespołu Lynyrd Skynyrd. No i też była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W tym dniu urodził się też jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu, Joachim Halubczok. Jeden z naszych najlepszych piłkarzy, czyli Łukasz Piszczek. W tym dniu w 1892 roku urodził się też Leo Gerstenzang, który wynalazł patyczek higieniczny. A i dzięki temu facetowi można było potem czyścić głowicę magnetofonu, żeby zagrać takie fajne hity, jak ten, który za chwilę.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeszcze krótko taki mały rozkład jazdy wam tutaj zaprezentuję. Chodzi o to, że dzisiaj po 21 będziecie dobrze poinformowani, jeśli chodzi o ważne sprawy dziejące się w naszym regionie, bo dziś, jak w każdą środę, usłyszycie magazyn naszych reporterów i dziennikarzy. Natomiast my pochylimy się też nad tak zwanym savoir-vivre, czyli dobrym wychowaniem. To już na pewno po 19. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Po reklamie.
0: Mija 19, czas na najnowsze wiadomości.
11: W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu będzie leczona 24-letnia Klaudia.
12: W stolicy Dolnego Śląska wylądował dziś samolot, który przywiózł z Chin ciężko chorą kobietę.
11: Klaudia jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania.
12: Z mamą Klaudii, panią Joanną, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
13: Kamień serca, że córka jest już na miejscu?
14: Tak, jak najbardziej, bo komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy 2 tygodnie, czy tam w tym momencie już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych, to, że ja mogę do nich mówić w ludzkim, polskim języku i oni do mnie mówią w tym samym języku. I to, że ja mogę przy niej być.
12: Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
11: Środki zebrane przez bliskich w zbiórce publicznej zostaną przeznaczone na kosztowną rehabilitację w kraju.
12: Jutro około 17 Maja Chwalińska zagra w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
11: Na konferencji Chwalińskiej po wygranym meczu z inną Rosjanką Anną Kalińską był nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
12: A co nasza wschodząca gwiazda mówiła o jutrzejszym pojedynku?
15: Już wiadomo, jaka będzie prawdopodobnie taktyka gry Maji Chwalińskiej w czasie jutrzejszego półfinałowego pojedynku z Rosjanką. Zasugerowała to na konferencji prasowej w kompleksie kortów imienia Rolanda Garrosa sama zawodniczka z Bielska-Białej. Po prostu staram się często zmieniać rytm gry. Sądzę, że ciężko jest przeciwniczkom stawić czoła grze bez regularnego rytmu, bo każde zagranie może być zupełnie inne. Muszą być bardzo skupione. Jestem świadoma, że może to być dla nich bardzo problematyczne. Dlatego też staram się to robić jak najczęściej, wyjaśniła Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że ta wypróbowana już w Paryżu taktyka otworzy jej drogę do finału French Open. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przelotne opady deszczu i niewykluczone burze dziś wieczorem i w nocy. Nad ranem 13 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Częstochowie. Jutro w ciągu dnia w regionie pojawi się jednak dużo więcej słońca. No a temperatury właściwie prawie tak jak latem. 25 stopni w Częstochowie, podobnie w Lublińcu i ta sama temperatura maksymalna ma jutro występować w Kłobucku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To czwartek, 3 czerwca. Na dobre wkraczamy w długi weekend, tak zwaną czerwcówkę. My tu ciągle staramy się wam uminać ten czas, między innymi podróży na wypoczynek w ramach programu Po Godzinach. Tak w ogóle to ten tydzień trochę lżejszy, bo w wielu przypadkach kończymy go dzisiaj. Ja nie się człowiek obejrzał, a to już wolne. Pamiętamy o tych, którzy jednak na posterunku i łączymy się z wami nie tylko myślami, ale i fajną muzyką. Łukasz Tymków, trzymam za was kciuki.
1: Radio Jura.

Teraz będzie o savoir vivre, trudne określenie, czyli dobre wychowanie, innymi słowy. Szkoda, że mam wrażenie coraz mniej stosowane. Dzisiaj jest jego święto, tego savoir vivre. Po raz pierwszy było obchodzone w 2016 roku i miało na celu propagować grzeczność obyczajową jako element kultury społecznej. Dzień savoir vivre ustanowiony został z inicjatywy Akademii Monte Marco na dzień przed rocznicą wolnych wyborów w 1989 roku. Data 3 czerwca jest również nieprzypadkowa z dwóch innych powodów. Pierwszy jest taki, że dzisiaj obchodzone jest też święto dobrej oceny, a drugi taki, że cyfra 3 podobno jest wyjątkowa i magiczna. No to może weźcie pod uwagę, że warto parę magicznych zaklęć ze sztuki dobrego wychowania wprowadzić na co dzień i stosować. I wtedy będziemy dużo lepiej oceniani. Proszę i dziękuję uprzejmie.

0: Reklama.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ludzie często narzekają, że mamy ciężkie czasy. No ja nie do końca się z tym zgadzam, a na poparcie swojego twierdzenia mam dowody, chociażby takie jak fakty z historii. Jeden z nich jest taki, że dzisiaj mija właśnie 141 lat od dnia, w którym Bell przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną, a drugi jest taki, no że niestety musiał minąć wiek, zanim powszechnym stało się rozmawianie na żywo z kamerką, czy wysyłanie zdjęć, a telefonem dzisiaj można nawet ściszyć telewizor, włączyć klimę, a nawet uruchomić auto. O zapłacie rachunków już nie wspomnę. I to wszystko bez kabelka. Do tego dzisiaj w telefonie jest i telewizja, i radio, i właśnie w ten sposób, czyli przy pomocy słuchania na telefonie. Możecie zabrać nas w każdy zakątek świata na ten długi weekend.
1: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Przed nami kolejna godzina po godzinach. Dzisiaj odprowadzamy was na długi weekend, nie inaczej będzie po 20. Dużo dobrej muzyki, będą też ciekawe informacje. A już niedługo te z kraju i ze świata.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: To już 20. Przed nami najnowsze wiadomości, a w nich o Nigeryjczykach, czyli naszych przeciwnikach w dzisiejszym meczu biało-czerwonych na Narodowym.
7: Zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej w Płocku prokuratura przedstawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Pożar hali przy ulicy Rębilińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Po przesłuchaniu 66-latek został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Premier Donald Tusk miesięcznie dostaje 67,5 tysiąca złotych brutto. Jarosław Kaczyński 2,5 razy mniej. Tak wynika z oświadczeń majątkowych posłów, które dziś opublikowano na stronie Sejmu. Kacper Wróblewski i Michał Radkowski.
8: Królem tego zestawienia jest Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji w ciągu ostatniego roku zwiększył oszczędności, ale znacznie zmalały jego zasoby bitcoinowe. Ma też dom warty niecałe 4 miliony złotych, plus zabudowa kuchenna 120 tysięcy złotych, regał za 17 tysięcy, stół za 12 i 3 torebki warte łącznie ponad 40 tysięcy złotych. Dużo mniej ma Paulina Henik-Kloska, szefująca klubowi Centrum. Ma ponad 730 tysięcy złotych oszczędności. Do tego dom, mieszkanie i działkę w sumie warte niecały milion.
9: Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty oprócz oszczędności domu i mieszkania posiada jacht o wartości 20 tysięcy złotych, obrazy warte 80 tysięcy i liczącą 15 tysięcy książek bibliotekę, której wartość wycenia także na 80 tysięcy złotych. Spośród liderów najskromniejszy wydaje się być majątek lidera ludowców. Władysław Kosiniak-Kamysz zaoszczędził nieco ponad 120 tysięcy złotych, posiada jedno mieszkanie i kilka działek, których łączna wartość nie przekracza miliona złotych.
7: Polska-Nigeria. Towarzyski mecz na PGE Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy to wielcy przegrani afrykańskich eliminacji o mundial. Patryk Serwański z redakcji sportowej RSF. Na udziale w Mistrzostwach Świata w Ameryce Nigeryjczykom szczególnie zależało.
10: Tak, no bo to właśnie na mundialu w 1994 roku zagrali po raz pierwszy w historii i to były mistrzostwa rozgrywane w całości w USA. To był też złoty czas nigeryjskiej piłki. Dwa lata później w Atlancie Nigeryjczycy zostali mistrzami olimpijskimi, no a na świecie zapanowała moda na nigeryjskich piłkarzy, które dotarła także do Polski. Najlepszy przykład to oczywiście Emmanuel Olisadebe, który został gwiazdą naszej reprezentacji. Dziś z Nigerią zagramy po raz drugi w historii. To będzie też nasz 24. mecz przeciwko rywalowi z Afryki.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przez województwo śląskie przetaczają się teraz fronty burzowe. W wielu miejscach może zagrzmieć, w wielu miejscach opady mogą być dosyć intensywne. RCB już wysyła ostrzeżenia. Natomiast przed nami dosyć ciepła noc. Nad ranem około 13 stopni Celsjusza termometry wskażą w Częstochowie. Jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się poprawy aury. Zachmurzenie, znaczy będą pojawiały się przejaśnienia, czyli chmur może być raz więcej, raz mniej. A termometry, uwaga, będą wskazywały w całej północnej części województwa śląskiego, czyli od Lublińca przez Kłobuck aż po Częstochowę 25 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Kevin i Leszek to dzisiejsi solenizanci, oczywiście wszyscy urodzeni 3 czerwca, bo ten mamy w kalendarzu, no a w sercach mamy lekkie kołatanie. Jak pójdzie biało-czerwonym w konfrontacji z Nigerią? Ja na pewno trzymam kciuki i proszę was o to samo. A mecz biało-czerwonych na Stadionie Narodowym rozpocznie się o 20:45. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami do 22:00.
1: Radio Jura.

0: Podobno niektórzy z Was jeszcze nie wiedzą, co Was może czekać w długi weekend. Chwilę temu dostałem takie zapytanie. Jestem nowym słuchaczem, coś ciekawego w radiu na weekend, redaktorze? Pod pytaniem podpisał się Arek. No to teraz odpowiedź redaktora. Drogi Arku, ależ owszem, od jutra muzyka wybrana na weekend i spora dawka pozytywnej energii. Będzie też sporo muzycznych tematów w klimacie tanecznym. Dobry nastrój jest gwarantowany, tak samo jak nasza gwarancja, że nic, co ważne, Wam nie umknie, pod warunkiem, że posłuchacie naszych wiadomości. Te będą punktualnie o 21, a po 21 magazyn naszych dziennikarzy i reporterów, czyli nic Wam nie ucieknie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Podobno najbardziej zapamiętujemy coś, co wydarzyło się pierwszy raz, a zatem teraz lista tego, co 3 czerwca miało miejsce właśnie pierwszy raz. W 1925 roku po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maryja Curie-Skłodowska. Podobno była uradowana. W 1939 otwarto tor wyścigów konnych służebiec w Warszawie i po raz pierwszy można było obstawiać gonitwy na nowym torze. A w 1994 roku XX wieku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. No i wtedy po raz pierwszy poszedł słynny sygnał przy złej odpowiedzi. Bu. I to podobno jest nagrane w Puszczy Białowieskiej, odgłos żubra. W Puszczy Białowieskiej. Niech wam weekend za mocno jeszcze nie wchodzi.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Już niedługo wystartuje najlepsza godzina w ciągu dnia, bo będzie to zbiór wszystkich najważniejszych informacji dotyczących naszego regionu. Zanim to jednak nastąpi, mamy dla Was porcję najświeższych informacji zarówno z kraju, jak i ze świata. Posłuchajcie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: To już 21. Przed nami najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a potem magazyn naszych reporterów i dziennikarzy.
5: W niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukraińcami 0-2. A jak będzie dzisiaj?
6: Myślę, że wygramy, myślę, że przepchamy ten mecz, ale myślę, że będzie to się bardzo słabo oglądało, no bo wątpię, żeby w parę dni się taki styl zmienił.
7: Mi się wydaje, że będzie taki remis, że jednak nas wybiegają i trochę wybronią, trochę postrzelają, a my być może mentalnie nie damy rady.
8: Ty jak sądzisz, jaki będzie wynik tego meczu?
6: 2-0 wygramy. Myślę, że tam nie ma kto strzelać bramek.
9: Typuję wynik jednobramkowy dla polskiej reprezentacji, naszej cudownej, kochanej.
8: Czyli 1-0 dla nas będzie.
9: Tak.
8: Z trudami czy bez trudu sobie poradzi?
9: Z wielkimi trudami.
5: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greiner. Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca Ajatollah Murtaza Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że do porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż daleko. Korespondent USA Paweł Żuchowski. Pawle, od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
10: Dzień dobry, tak co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience dziś rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
11: Ta metalowa jakby beczka.
12: To jest zwana retorta.
11: Do tej retorty wkłada się drewno.
12: Wkłada się drewno liściaste.
11: I podpala.
12: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
11: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
12: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
11: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni.
12: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
5: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter Dominik Smaga.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Przelotne opady deszczu i niewykluczone burze dziś wieczorem i w nocy. Nad ranem 13 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Częstochowie. Jutro w ciągu dnia w regionie pojawi się jednak dużo więcej słońca. No a temperatury właściwie prawie tak jak latem. 25 stopni w Częstochowie, podobnie w Lublińcu i ta sama temperatura maksymalna ma jutro występować w Kłobucku.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Jesteśmy już po 21. Rozpoczynamy teraz program, który stworzyli specjalnie dla Was nasi reporterzy i dziennikarze, tak żebyście Wy, słuchacze Radia Jura, byli na bieżąco. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Jura.

0: tragiczny wypadek w Dębowcu Małym w gminie Strzelce Wielkie. Pajęczańscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w którym zginął 40-letni motorowerzysta. O tym Mariusz Osyra.
1: Do wypadku doszło 2 czerwca po godzinie 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Renault Clio prowadzonemu przez 42-letniego mieszkańca z powiatu pajęczańskiego. Doszło do zdarzenia, w wyniku którego motorowerzysta został ciężko ranny. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu pomocy i przetransportował do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Kierowca samochodu był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady na miejscu wypadku, przesłuchali też świadków. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Pajęcznie pod nadzorem prokuratora. To kolejny dramatyczny przykład z naszych dróg, jak ważne jest przestrzeganie zasad pierwszeństwa i zachowanie ostrożności na skrzyżowaniach, zwłaszcza przy zmiennej pogodzie.
0: Pamiętajcie te ostrzeżenia również podczas długiego weekendu.
2: Radio Jura.

0: Na deskach dużej sceny teatru imienia Adama Mickiewicza zagościła klasyka Cervantesa. Don Quixote ma jednak nowocześniejszą odsłonę z humorem, akcentami w postaci piosenek i z elementami, które pomogą w wieku dylematach dzisiejszym widzom. Opowieść o słynnym bohaterze poznajemy z perspektywy Sancho Pansy, zaufanego przyjaciela błędnego rycerza. Teatr pozwala na więcej, mówi sceniczny Sancho Adam Hutyra.
1: To przedstawienie jest tak wymyślone przez autora scenariusza i reżysera, że zdradzę początek, Don Quixote nie żyje. Ale Sancho, jako że jego życie tak, a nie inaczej wyglądało i dzięki Don Quixotowi coś zrozumiał i postanawia tę historię opowiedzieć widzom, ale też sobie, żeby jeszcze raz wyruszyć w tę podróż z Don Quixotem. W teatrze to się da, w życiu się nie da. Żeby przeżyć to jeszcze raz, ale ma też taką magiczną moc, bo w teatrze może zdarzyć się wszystko.
0: Kim byłby dzisiaj słynny Don Quixote? Społecznikiem, artystą czy po prostu szaleńcem? Częstochowski Teatr imienia Adama Mickiewicza przygotował premierę o legendarnym rycerzu z La Manchi, ale w zupełnie nowej, bardziej współczesnej odsłonie.
2: Z jednej strony radosny, zabawny, pełen śmiechu i mam nadzieję przygodowy, bardzo i atrakcyjny spektakl. Z drugiej strony chciałbym zadać pytanie tym spektaklem o to, czy ten idealizm jeszcze w nas zbiorowo w ogóle jeszcze pracuje, czy znajdujemy na to miejsce w naszym życiu i jaką on musi przebyć drogę, jakie są przeszkody. Myślę, że najtrudniejsze dla mnie było powiązanie scen, które bardzo są różne w konwencjach. To było zdecydowanie najtrudniejsze i też myślę, że nie najłatwiej jest prowadzić bohaterów, którzy nawet na poziomie książki nie są do końca zbudowani, nazwijmy to, z krwi i kości. Czasami to utrudnia też robotę nad postacią.
0: To luźna adaptacja powieści Cervantesa, mówi reżyser sztuki Jakub Zalasa. Warto na ponad 2 godziny przenieść się w nietypowy świat, dodaje dramaturg Bartosz Cwaliński, odpowiedzialny za adaptację 2-tomowej powieści Miguela Cervantesa.
3: Jest tam dużo oderwanych od siebie przygód, dużo szaleństwa, dużo rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć i też zawsze jest pytanie, czy dzieją się naprawdę, czy nie. Czy co jest w głowie Don Quixota, a co się dzieje rzeczywiście. Więc bawimy się trochę tym, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest realne, namacalne, współczesne, a tym, co nagle się przenosi do średniowiecza, do jakiejś fantazji tego człowieka, o tym, jak powinny rzeczy wyglądać. Bo właściwie Don Quixota opowiadają wszyscy poza nim. On jest po prostu błędnym rycerzem. Byliśmy trochę brutalni dla naszej rzeczywistości. Bohaterowie otaczający Don Quixota

0: Kota są okrutni, są agresywni. Musi mieć co naprawiać, więc staraliśmy się dać mu materiał do tego, żeby miał się z czym mierzyć.
1: Po premierze 6 czerwca Don Kiczo do obejrzenia w Częstochowskim Teatrze Mickiewicza jeszcze 13 i 14 czerwca na finał sezonu. Słuchajcie uważnie Radia Jura. Będziemy mieć dla Was zaproszenia na ten spektakl. Patronujemy tej premierze w Częstochowskim Teatrze.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Częstochowa szykuje się do Bożego Ciała. Już jutro, 4 czerwca, przejdzie centralna procesja przez aleje. Wszystko zacznie się o godzinie 10 mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej, skąd godzinę później wierni i duchowieństwo wyruszą w stronę Jasnej Góry. Co ważne, parafie, przez które przejdzie główna procesja, nie organizują po południu własnych obchodów. W pozostałych częściach Częstochowy lokalne procesje ruszą dopiero w godzinach popołudniowych.

0: Magia i barwne wizje malarskie w sercu parku Staszica. Tak najnowszą ekspozycję zapowiada Muzeum Częstochowie. W tutejszym pawilonie wystawowym już 19 czerwca o 18 zwiedzający zobaczą prezentację niczym z baśni za sprawą prac Tomasza Sętowskiego. Całość zatytułowano Artysta i kolekcjoner. Co ciekawe, ten słynny częstochowski mistrz realizmu magicznego stworzył we własnym domu prywatne Muzeum Wyobraźni, które od lat jest jedną z najbardziej unikatowych artystycznych wizytówek naszego miasta. Część z chętnie oglądanych obrazów mistrza pokaże muzeum. Nadchodząca prezentacja współtworzona jest z Fundacją Złota Gwiazda. Polecają również Radio Jura.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Zaskakujący pomysł młodego częstochowianina, ratusz miejski w pełnej krasie, choć w nieco mniejszej skali i w całości z klocków Lego. To niezwykłe dzieło Jakuba Wójcika, znanego w mieście pasjonata pomagania, sportu i turystyki rowerowej, który każdą wolną chwilę poświęca na swoją budowlaną pasję, stworzenie miniatury dawnego ratusza miejskiego, a obecnej siedziby Muzeum Częstochowskiego, wymagało długich przygotowań i ogromnej cierpliwości.
1: Zależało mi na tym, stąd też jego gabaryty, bo jest to około metra na mniej więcej 70 cm, żeby go jak najwierniej odwzorować. Do projektu wykorzystałem ponad 10 tysięcy klocków, w zasadzie prawie 11, bo to 10 727 klocków, którymi cieszę się, że udało się właśnie odwzorować ratusz, bo na tym mi zależało, na wszystkich detalach, które też pochłonęły dużo czasu, aby jak najwierniej ten ratusz wyglądał. Z jednej strony były to własne obserwacje, spacerowanie wokół ratusza i obmyślanie, projektowanie już wstępnie na kartce.
0: Sam proces projektowania zajął 1,5 miesiąca, a układanie niemal 11 tysięcy elementów trwało równe 60 godzin. Konstrukcja od pomysłu do finału rodziła się jednak przez 5 miesięcy.
1: Projekt przygotowywałem za pomocą specjalnych aplikacji, składając tak naprawdę ten ratusz klocek po klocku, tylko że najpierw na komputerze, a potem w rzeczywistości. Chciałem każdy centymetr tego ratusza zbadać na tyle, na ile to było możliwe i zamówić jak najbardziej dostosowane kolorystycznie klocki, co też nie było łatwe ze względu na ograniczone akurat w tej kolorystyce klocki dostępne w sklepie. A zależało mi na tym, aby do projektu wykorzystać nowe klocki, co udało się, bo zaledwie 6 elementów jest tylko używanych, ze względu na to, że akurat tego typu klocków już w tej chwili się nie produkuje.
0: Ratusz z klocków Lego, o którym opowiada Jakub Wójcik, z ogromną precyzją oddaje detale oryginalnego gmachu na placu Biegańskiego. Twórca nie kryje niesamowitej radości z finału czasochłonnych prac, a efekt końcowy robi ogromne wrażenie na każdym, kto choć raz widział miejski gmach w tej wersji. Co stanie się teraz z taką kruchą budowlą?
1: Na pewno jest to konstrukcja, która sprawia dużo satysfakcji, która trafi do mojego pokoju, gdzie będą takie właśnie konstrukcje. Natomiast jeżeli pojawi się możliwość, żeby go pokazać gdzieś szerzej, będę myślał i będę na taki projekt chętny, bo jest on o tyle ciekawy, że może też wielu osobom, które będą go oglądać, nie tylko dać taką satysfakcję, że coś takiego powstało, ale przede wszystkim nakłonić do tego, żeby podobne projekty powstawały i żeby rozwijać swoją kreatywność.
2: Czy będzie kolejny projekt?
1: Na pewno w takie najbliższe moje plany to zbudowanie u siebie w domu miasta z Lego City, z zestawów, które już posiadam.
0: Mariusz Osyra rozmawiał z Jakubem Wójcikiem, autorem konstrukcji częstochowskiego ratusza z klocków Lego. Całej rozmowy posłuchacie w niedzielę 7 czerwca w najbliższych opowieściach o Częstochowie. A tę niecodzienną budowlę zobaczycie też na naszym Facebooku oraz na radiojura.pl.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
7: Po reklamie.
3: Radio Jura.

0: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Zapraszam, posłuchajcie. Mamy fatalny stan nawierzchni DK91 w północnej części Częstochowy. To obecnie jeden z największych problemów lokalnych, szczególnie przy nowym i przebudowanym odcinku Alei Wojska Polskiego na dalszym miejskim biegu tej trasy. Narzekania na głębokie ubytki i nierówności płyną z wielu stron, dlatego sprawdziliśmy, kiedy można spodziewać się tam drogowców.
1: W miarę możliwości finansowych miasta staramy się jakieś cząstkowe remonty robić w stronę rzeczywiście północnej części miasta. W ubiegłych latach udało nam się pozyskać trochę środków z subwencji państwowej, gdzie część odcinków drogowych na północ było zrobionych. Myślę, że w miarę możliwości, jeżeli pojawią się jakieś środki zewnętrzne, będziemy po prostu krok po kroku pewne odcinki realizować, no bo nie ukrywam, że to wymaga dosyć sporych nakładów finansowych, żeby remontować drogę klasy krajowej czy w dalszym przebiegu drogi wojewódzkiej.
0: Mówiła dyrektor Joanna Holi-Sosnowska z MZD. Za te odcinki odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, który zapewnia, że naprawy cząstkowe prowadzi na bieżąco przez cały rok. Priorytetem są miejsca najbardziej niebezpieczne. Co ważne, zmotoryzowani mają realny wpływ na harmonogram prac. Zgłaszanie największych dziur bezpośrednio do drogowców pozwala na ich szybsze załatanie. Co dalej z historycznym gmachem przy Popiełuszkim w Częstochowie? Dawna siedziba Miejskiego Zarządu Dróg od 7 lat świeci pustkami, a miasto znów chce ją sprzedać. Na razie bezskutecznie.
2: Władze przekonują, że to jedyna szansa na uratowanie zabytku, bo fundusze muszą teraz iść na inny priorytet, jaki ma samorząd, tak zwaną przędzalnię przyszłości w obrębie Starego Miasta. Pomysłowi ostro sprzeciwia się jednak opozycja. Radni PiS nie chcą sprzedaży dawnego budynku MZD, a wcześniej katowni służb PRL. Widzieli tam Centrum Pamięć i Wolność. Ten projekt jednak się nie ziścił. Alarmują, że prywatny inwestor może zniszczyć historyczne powojenne wnętrza kamienicy. Decyzja na razie nie zapadła. Po oburzliwej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta, uchwały i decyzje w sprawie sprzedaży budynku radni odłożyli na później.
0: Temat śledzi Mariusz Osyra. Policjanci w Częstochowie i całym regionie ponawiają swoje prośby o rozsądek na ulicach, bezpieczne poruszanie się i zmniejszenie prędkości. Przy słonecznej pogodzie groźnych zdarzeń jest więcej, dominuje brawura i często brak odpowiedzialności. W ostatnich dniach przybywa kolejnych wypadków z udziałem pieszych, osób na rowerach i hulajnogach.
3: Odnotowujemy dużą liczbę potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i wzajemności. Szacunek na drodze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, ograniczyć prędkość i obserwować otoczenie, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apel kierujemy również do pieszych oraz użytkowników jednośladów. Przed wejściem na przejście dla pieszych warto zatrzymać się, upewnić, że kierowca nas zauważył i dopiero wtedy bezpiecznie wejść na jezdnię.
0: Przestrzega młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach. Mundurowi ze szczególnym apelem zwracają się do użytkowników jednośladów, których mamy coraz więcej na chodnikach, ścieżkach rowerowych i na ruchliwych odcinkach.
3: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności, sygnalizowaniu manewrów oraz korzystaniu z elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku. Ładna pogoda sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym i większej aktywności, dlatego ruch na drogach i chodnikach jest znacznie większy. Odpowiedzialne zachowanie każdego uczestnika ruchu może uratować ludzkie życie.
0: Przypomnijmy, że od 3 czerwca młodzi rowerzyści czy posiadacze hulajnóg do 16 roku życia zgodnie z nowelizacją przepisów jeździć muszą obowiązkowo w kasku. Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży.
4: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracamy im uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy.
0: Mówi sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiek z Częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od 3 czerwca każdy niepełnoletni rowerzysta, użytkownik hulajnogi elektrycznej czy innych urządzeń transportu osobistego kierującego musi mieć na głowie kask. Ustawodawca zdecydował się na ten krok. Po serii tragicznych wypadków z udziałem młodych cyklistów statystyki i opinie ekspertów są bezlitosne. Odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
5: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
0: Przypomina podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Sezon w pełni. Problemów z użytkownikami takich pojazdów jest więcej. Mundurowi przyznają, że ciągle pojawiają się przykłady, że jednoosobową hulajnogą elektryczną podróżują dwie bądź nawet trzy osoby. To strasznie niebezpieczne zachowania.
4: Z tym też walczymy. To jest też duży problem, szczególnie u młodych osób, które tych przepisów albo nie znają, albo jeszcze nie poznały. Niestety, jakoś próbujemy to weryfikować, ale bardzo dużo jest takich sytuacji. Na pewno nie można się tak poruszać. Jest zakazane. Jest taki przepis, który mówi o tym, że na hulajnodze może się poruszać tylko i wyłącznie jedna osoba.
0: Przestrzegała sierżant sztabowa Agnieszka Szczerbiak z częstochowskiej drogówki. Częstochowska Orka rozbija bank medalowy na kolejnych pływackich zawodach. Ogromnym sukcesem młodych pływaków z naszego regionu zakończyły się ostatnie starty i w regionie, i w kraju. Prawdziwą sensacją okazał się występ 10-letniej Julii Rajczyk z UKS Orka podczas Mistrzostw Śląska w Siemianowicach Śląskich. Zawodniczka popłynęła tam po 4 złote medale.
6: Przygotowania nie były łatwe, ale tutaj są Mistrzostwa Śląska. Na przykład tak jak byłam na zawodach, to przegrałam z dziewczynką o 20 tysięcznych. To się też o dotknięcie liczy.
2: 4 złote medale. Różne konkurencje.
6: Tak. To był 100 klasyczny, 50 klasyczny, 100 zmienny i 50 dowolny.
2: Zaprzyjaźniłyście się, mimo tego, że jest rywalizacja?
6: Tak. Te dziewczynki w pierwszej trójce, piątce, to są koleżanki.
0: Z Julią Rajczyk rozmawiał Mariusz Osyra. Reprezentując swój klub jako jedyna zawodniczka, wywalczyła aż 4 złote krążki, co dało częstochowskiej Orce drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej turnieju. 10-latka zdominowała rywalizację, bijąc przy tym 3 życiowe rekordy.
7: Przychodzi okres tych zawodów, tych najważniejszych zawodów w sezonie. To stres, ta adrenalina jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Córka podkreśliła, udało się zdobyć 4 złote medale z pokaźną przewagą na tych krótszych dystansach o 2 sekundy, na tych dłuższych nawet do 20 sekund. To nie były wygrane o dotknięcie, tylko starty, które szokowały tam na miejscu. To też nie było takie proste. My szykowaliśmy się do tych Mistrzostw Śląska. Pojawiały się łzy, więcej potu, może nawet niż łez.
0: O ogromie włożonej pracy mówi tata Julii, Paweł Rajczyk. Sama 10-letnia Julia próbuje godzić naukę w szkole z zawodami i ciągłymi treningami. Jest w wodzie każdego dnia, czasem nawet dwukrotnie.
6: Czasami mamy takie treningi z panem, że po prostu każdemu się odechciewa. Teraz jestem po basenie. Jeszcze wieczorem jadę na 2 godziny, we wtorki 2 godziny, w środę godzinę, w czwartki 2 godziny, w piątek 2 godziny i w sobotę czasami jak nie mam zawodów, to 2 godziny.
7: To też nie jest tak, że się pływa raz, dwa razy w tygodniu, tylko z tą wodą, poza wodą, z salą gimnastyczną. Jest kontakt praktycznie codziennie, jak nie 2 razy dziennie.
0: Mariusz Osyra gościł Julię Rajczyk i jej tatę Pawła. Gratulujemy kolejnych pływackich trofeów. W tym samym czasie starsi zawodnicy z Częstochowy z powodzeniem walczyli o sekundy podczas letnich Mistrzostw Śląska 13-latków w Dąbrowie Górniczej oraz Pucharze Polski w dwuboju nowoczesnym w Gdyni. Gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe emocje za sprawą pływaków z UKS Orka Częstochowa. Sezon ruszył i mamy coraz większą liczbę adeptów sportów wodnych na lokalnych akwenach. Pojawiają się co sezon interwencje, dlatego pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i osób, które zabieracie na wodę. Mariusz Osyra o ostatnich akcjach w Poraju.
2: Zalew Porajski na pewno jest bezpieczny dzięki myszkowskim wodniakom. Policjanci z Wodnego Patrolu tylko podczas minionego weekendu dwukrotnie ruszali na ratunek osobom, które straciły kontrolę nad swoimi jednostkami, wypływając na wody zbiornika. Najpierw w sobotnie popołudnie w okolicach Kuźnicy Starej mundurowi ruszyli z pomocą trzyosobowej załodze łodzi motorowej, która utknęła na mieliźnie, a przy próbie oswobodzenia uszkodziła silnik. Z kolei dzień później w rejonie miejscowości Masłońskie funkcjonariusze zauważyli dymiący skuter wodny na wodzie. Awaria układu chłodzenia sprawiła, że sternik dryfował niebezpiecznie blisko urządzeń hydrotechnicznych. W obu przypadkach mundurowi natychmiast podpięli niesprawne maszyny do swojej łodzi, bezpiecznie odholowali załogi na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Stróże prawa przypominają jednak o obowiązkowym sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu przed wypłynięciem.
0: Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na wodzie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
6: Jest już 22, czas na najnowsze doniesienia z kraju ze świata.
7: Niemcy, Francja i Wielka Brytania pracują wraz z Ukrainą nad planami zaangażowania w Rosji w negocjacje mające na celu zakończenie wojny, poinformował Bloomberg News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Wcześniej agencja DPA podała, że rząd w Berlinie zakłada, że mimo nasilających się walk w ciągu najbliższych miesięcy może dojść do rozmów strony europejskiej z Rosją. Niemieckie media informowały też, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, utrzymujący od lat bliskie relacje z Rosją i z jej przywódcą Władimirem Putinem, przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream. Węgry tymczasem osiągnęły porozumienie z Ukrainą dotyczące praw węgierskiej mniejszości. Premier Peter Modzior ogłosił, że może to otworzyć drogę do zgody Budapesztu na otwarcie pierwszego z tak zwanych klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Unią Europejską. Modzior zaznaczył jednocześnie, że jego rząd nie popiera przyspieszenia rokowań o wejściu Ukrainy do Unii. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, chce zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. W imieniu naszego kraju listę do szefowej Komisji Europejskiej w tej sprawie podpisali szefowie resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych. Na linii jest nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Czego konkretnie domagają się ministrowie?
8: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
7: Krakowem zawładną smoki. W ten weekend 25. Wielka Parada Smoków. W programie dwudniowy smoczy piknik, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem wielkie widowisko nad Wisłą przy bulwarze Tynieckim. To w sobotę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Przez województwo śląskie przetaczają się teraz fronty burzowe. W wielu miejscach może zagrzmieć, w wielu miejscach opady mogą być dosyć intensywne. RCB już wysyła ostrzeżenia. Natomiast przed nami dosyć ciepła noc. Nad ranem około 13 stopni Celsjusza termometry wskażą w Częstochowie. Jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się poprawy aury. Zachmurzenie, znaczy będą pojawiały się przejaśnienia, czyli chmur może być raz więcej, raz mniej. A termometry, uwaga, będą wskazywały w całej północnej części województwa śląskiego, czyli od Lublińca przez Kłobuck aż po Częstochowę, 25 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: No i tak właśnie zakończyliśmy w Radiu Jura godzinę z naszymi reporterami i dziennikarzami oraz najważniejszymi informacjami z regionu. Od jutra w trybie weekendowym i do usłyszenia właśnie jutro tuż po 13:00 mówi wam Łukasz Tymków.
1: Radio Jura.

0: To jest Radio Jura.
1: Check it out, check it out.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.